co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jagoda Mośpan, dość przyjemnie ten dzień, a raczej nam się zapowiada, choć teraz jeszcze jest ciemno i rzeźko. Ale za to w ciągu dnia w Ostrzeszowie ma być sporo słońca, choć na termometrach tylko 12 stopni. To już ten moment, kiedy bez kurtki z domu wychodzić nie warto.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozje. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje po rządowej naradzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
5: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
6: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
5: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
4: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy czwarte liceum ogólnokształcące.
7: SK Ostrzeszów. News.
3: Nowa geriatria przy szpitalu w Ostrowie uroczyście otwarta. Budowa trwała ponad rok i kosztowała ponad 28 milionów złotych. 20 szpital miał z KPO. W nowym budynku jest 35 łóżek dla pacjentów. Ci na nowym oddziale mają pojawić się w listopadzie. Będzie tanecznie i sportowo. 22 listopada w Kaliszu odbędzie się drugi ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta. Na parkiecie w hali Przyłódzkiej zawirują pary z całej Polski, a gośćmi specjalnymi będzie Jan i Lenka Kliment. Już dziś poleca Radio SK.
8: Jankes. Kama. I Wiktor.
9: W Radio SK.
10: Poniedziałek.
11: Hurra!
10: Pokonany.
11: Hurra!
10: Wygraliśmy z nim. Więc teraz, słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
12: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
11: A idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie.

0: Zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się. Jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Chyba nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi? To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nawet nie jeden Stadion Narodowy. Kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami. Cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Janka, hej Wiktor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka, jeszcze raz.
2: Zawód hejka, tak wyczułem.
0: To ale słuchajcie, no, zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne brasowanie.
2: Śmieszne to za chwilę będzie.
3: Jacia, jesteś spoksik, jesteś toksik. Jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wziąłem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
5: Co? Co ty do mnie
1: dzień
5: mówisz?
1: Dobry. Co ty do mnie mówisz?
5: Cześć dobry, młodzieży.
1: Cześć młodzieży. No,
5: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
0: Bardzo.
4: Ja jestem zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, naprawdę? Profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
5: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy, sprawdzamy prasę.
0: A propos sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jako kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No, 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. 35%, że automaty się psują. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
5: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przegronam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
5: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: Wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Jakie miałam?
6: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Patrzyłem, aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. W końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć, Eska, to Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No, kukuryku.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz.
0: Taki dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
2: No, to nie mów.

0: Thank you, DJ.
1: SK. Reklama. Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bez weekendu.

0: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
2: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Warunki dojazdu o tej porze nie najlepsze, bo umówmy się, mamy poranek, do tego jeszcze jest ciemno, no i ciężko jest się rozkręcić. Ale za to w ciągu dnia dziś w Ostrzeszowie raczej bez deszczu i słonecznie, a na termometrach maksymalnie 12 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech. To 2 obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł. Za diesla 8,02 zł.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
12: SK Sport News.
10: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
13: Jankę, Kama i Wiktor w Radiu SK.
14: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
15: Wow!
16: Tak sobie chciałbym.
15: Wow.
14: Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
15: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
14: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
17: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
14: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
2: Tak, i skarpety, bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: I po reklamie.

0: wyjdzie z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
3: Bardzo dobrze. Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mhm. Słuchajcie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Okay, ale dziękujemy za pytanie.
4: Najbardziej.
0: A jednak można, słuchacz powiedział. To ja tego nie używam i cały czas mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię, więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była ta koryna.
4: Dokładnie.

0: przestraszyłem się. Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, nie, nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie, uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to bollywoodzki aktor.
3: Bollywood, tak,
0: to jest Bollywood, rzeczywiście.
3: Ale no a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07 jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
0: No ja...
3: No z czego się składa? No dawaj,
0: proszę bardzo. No łąkotka, łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
3: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: Siódme wygrywa!
4: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Psst. Cześć, to Influencer. Ten od Sen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Kiciu,
16: a?
15: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gastorama.
0: Teoria
19: i praktyka.
0: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
0: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jagoda Mośpan, coraz gęściej robi się nam na drogach, no bo wiadomo, jak to o poranku, każdy gdzieś się spieszy. I tak na przykład w Ostrzeszowie uważać trzeba w okolicach Przemysłowej. Zerknijmy jeszcze na prognozy. W ciągu dnia dziś słonecznie i raczej bez deszczu.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Grobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
5: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
6: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
5: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
5: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
4: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie. Wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
8: Po odzyskaniu
9: SK Ostrzeszów News.
3: 750 tysięcy złotych dostał Ostrzeszów na modernizację Orlika przy szkole podstawowej numer 1. Wymieniona zostanie nawierzchnia boiska.
10: Do tego dobudowana będzie również bieżnia prosta tartanowa razem ze skocznią w dal.
3: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. Prace mają ruszyć w przyszłe wakacje. Akcja Flaga, morsowanie i gra miejska. Tak Ostrzeszów świętować będzie Święto Niepodległości. Jest już program tegorocznego Wolnego Miasta. Wszystko w biało-czerwonym klimacie od 7 do 11 listopada. Poleca Radio SK.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
12: Radio SK.
13: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 7:02.
14: Kto tak ładnie gra?
13: Radio SK.
14: Radio SK.
13: SK.
15: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
13: Nie.
15: Piliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
13: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
15: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Кręcicie Enrique Iglesias, come on?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę Państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa. Nie będziemy tego robić, kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh, no.
3: Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, serio? Na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
2: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
3: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. Siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
3: Dziękuję
0: bardzo.
3: Halo.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
4: Jestem kierowcą autobusu.
2: Okej, teraz jedziesz?
0: Ale nie śpisz za kierownicą, Kamilu, bo ci...
2: To co, zaczynamy?
0: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta.
5: Pierwsze.
3: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
4: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
2: Warzywo!
0: Ty
2: warzywa.
0: No ale dobrze wykombinował.
3: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Bona. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
4: Pół roku temu.
2: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
2: Jedziemy dalej. Trzecie.
3: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
6: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
4: Sosnowiec.
0: Jak?
2: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
3: Chociaż... To nad morzem.
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
3: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy telefony. To już czwarte pytanie przed nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Masz na imię?
7: Monika.
2: Lećmy.
3: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
2: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedzam, co to jest Stanik?
2: O.
7: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
3: Zacznę nosić na twarzy.
2: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
3: Ale podpowiedziałeś?
7: Oczywiście w Staniku.
8: 30 sekund.
3: Dobra, to szóste pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
7: nowy
3: się...
7: prezydent Krakowa.
2: No jak ma na imię?
7: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię?
3: Rymuje się z czego szukasz?
2: Nie ma. A, Łukasz!
3: Czego szukasz?
2: Wow.
3: Trzymaj się,
7: Łukasz.
3: Tym samym mamy ostatnie pytanie.
2: Szybko. I 15
0: szybko,
2: sekund do końca.
0: Szybko. Kto
2: dzień dobry, tu jest.
3: Dzień dobry.
9: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
9: Można długo spać.
3: Powiedział facet, który o 7...
9: Nie do pracy.
3: Powiedział facet, który o 7.17... Już nie śpi, dzwoni do radia.
2: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
3: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
9: W hawciarni.
2: Hawciarzem jesteś?
9: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: Siódme wygrywa w radiu.

0: koszulkę na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: No, 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Poranna gorączka na drogach właśnie trwa, bo każdy z rana gdzieś się spieszy. Sporo aut w naszych miastach jest na przykład w okolicach szkół i przedszkoli. A w pogodzie co? Dziś sporo dobrego. Wtorek ma być słoneczny, no i całkiem ciepły.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 7.30, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
11: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
10: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za $14 milionów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
13: SK Sport News.
10: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Fręch zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: Jankes!
15: Kama!
14: I Wiktor!
15: W Radiu
16: SK! Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
17: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
18: Potwierdzam.
16: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
19: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
16: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: Będzie się wajbą mnie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem teraz, ale... neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No? No jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chmokacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no. No.
0: Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on,
0: tak? Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to, no? Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi: słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna.
2: I tak tak świruje?
0: Tak.
2: Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: I po reklamie.
6: I'm

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec z kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Nawzryczona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13.
4: Tak.
5: Do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą, jeszcze w bagaż.
5: No to ja w takim przypadku pani udokumentuję IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No to mogę... proszę, buję numer telefonu, proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK, witam cię.
4: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: że co,
0: mają.
1: Że niby się spóźniają.
2: Bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. Pięć słów, pięć stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
3: Jagoda Mośpan. Od rana jeszcze mgliście i zimno, ale w ciągu dnia ma być lepiej, a przynajmniej takie są prognozy dla naszych miast. Ale sami wiecie, jak to jest. Jesienią pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Spójrzmy jeszcze na drogi. Ruch dość płynny, ale uważać trzeba.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
5: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
4: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
6: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
4: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypia. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
7: SK Ostrzeszów. News.
3: Dwie interwencje, ale bez zatrzymania. Co po krwawym piątku w powiecie ostrowskim.
8: Pojawiały się powielane informacje internetowe w postaci zdjęć z dopisanymi do nich komentarzami.
3: Mówi szef policji w Ostrowie Michał Grzelak. A do końca tygodnia przy szkołach będą patrole. Pary zawirują w walcu czy czaczy. 22 listopada w Kaliszu odbędzie się
9: drugi turniej o puchar prezydenta miasta Kalisza. To jest turniej z tańca towarzyskiego.
3: Mówi organizator Tobiasz Uniejewski. Już dziś poleca Radio SK.
10: Jankes.
11: Jankes.
10: Kama.
11: Kama.
10: I Wiktor.
11: Wiktor.
10: Radio SK.
12: Byliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
13: To jest... Pierwsze słyszę.
12: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?

0: Oskar Polska Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
3: Cześć, tu Julka.
2: Cześć, Julka.
0: Julia! Witamy, Julio!
4: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem. Nie, na balkonie. Nie będę, Julio.
3: Na balkonie.
4: Na balkonie.
2: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
3: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
2: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę z Kama czy Wiktor? Kto według ciebie...
3: Kama!
4: Kama!
2: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować, bądź swoim najlepszym PR-owcem.
3: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku faktycznym.
4: Mam trzy koty, dzień, chyba nawet taki.
3: Dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palnik. Jest fajnie.
0: Okay.
2: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku, to znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
3: Tak.
0: Jest.
3: Tak, uratowałam życie dziewczynie w moim wieku. Z Polski.
4: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
3: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
2: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
3: Tak, gorąco zachęcam.
2: Bardzo. Nie ma czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
4: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
2: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
3: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita. Julka, bierzcie przykład z Julki.
4: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczamy.
4: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
3: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
4: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówili w telewizji o nosie?
4: No jest taki poseł jeden.
3: Nos.
0: A ten?
3: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
3: Okulary.
4: Okej.
0: Okay.
4: Okay. W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek.
3: Korki. Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
4: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
5: Tapczan!
0: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
4: Leń. Na kanapie leży leń.
3: Leń.
4: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
4: Nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
4: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
4: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
3: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
4: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia
0: na
4: to...
0: Na wersji medycznej łąkotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
4: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
3: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program. No dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
3: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już na to nie puści.
4: Jest zapisane. Zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama.

0: Pięć słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć słów, pięć słów, pięć stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś, Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama! Kama!
2: Lepo. Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj, Kama,
0: zasłoni cię wszystko.
5: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
5: proszę cię.
2: Dobra, okay.
5: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga, Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
5: No.
2: NOS, nos.
0: Nos.
2: Nos.
5: Nos.
2: Nos.
5: Mhm.
0: Pod tlenek azotu w samochodzie jest nos.
5: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie idź w tę stronę.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
5: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
6: Może Dubaj.
3: A pan Hilary?
0: O.
5: Okulary!
0: Dobrze!
5: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
2: Wspaniała podpowiedź.
5: Dobra, to
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem, byśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
5: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
5: Korek.
0: Mhm.
5: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
6: Tak! Kama, zobacz, podpowiadam.
5: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz? Mhm.
5: Samochodowy. Korek.
2: Ale... Korek.
5: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę? Okay.
5: Tak.
0: Byłaś
5: tak,
0: kiedyś
5: tak.
0: Na ulicy?
5: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
5: Kanapa?
0: Nie możesz.
5: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
5: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
6: Do czego ci bliżej?
5: No, do lenia.
6: Dobrze!
2: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie trzy, bo przypominam, że jedna stówka została za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
2: Kolano!
5: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
2: Dobrze! Dobra!
6: Nie działa, ale jest, dobra.
2: I ostatnie...
0: Perkusja.
5: Czy to jest coś, co się zmywa?
2: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
5: Talerze pomyślałam.
2: Dobrze pomyślała.
5: Ale to nie to.
0: Nie no, są talerze w perkusji, ale to nie to.
5: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
2: bo... Zwierzak z Muppet Show też nie.
5: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, bo ja się nie podpowiem.
5: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
7: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
5: Piosenka?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
5: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
2: Nie ja przedłużaj.
5: Dobra, strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
2: Jest dobrze! Dobre słowa, no i
0: stówka za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. Cztery stówki dla ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was, jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no...
2: A później naszego dyrektora programowego.
5: Julia, bardzo się cieszymy. Fajnie, że zadzwoniłaś i przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę... nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
3: dosłownie,
5: się tym, co dobre.
3: Dosłownie. No. Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie. To jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
2: To nie boli w ogóle.
5: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: Tak w kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o
0: DKMS. Bardziej, że to nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak Wiktor, bym to nawet wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
2: O.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami, za chwilę u nas newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.

0: Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
1: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
2: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
1: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Dziś 13, ale na szczęście nie piątek, a wtorek, więc może nie będzie tak źle. Imieniny mają Daniel i Mikołaj, a w prognozach dla Ostrzeszowa dziś trochę słońca i maksymalnie 12 stopni. Ciepłą kurtkę zdecydowanie trzeba już mieć.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Elo, 320, tutaj Radio SK, dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie, najgorsze, czyli poniedziałek już za nami.
13: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
14: Dawaj piątek!
15: Azalia teraz.
16: Azalia.

0: All I Know, to jest Eska. Ja to, co wiem, to to, że jest 8.37, ludzie.
1: O. Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to panu nic nie wypłaciłem.
2: To uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. O. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no.
1: No, co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj, wszystko. Popsuł sobie tam troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie, no ale...
1: Przypominam, koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: W McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i więcej, tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadła gruszka do fartuszka!
7: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
6: To zawieziemy je do tłoczni soków!
8: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kub od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
9: I po reklamie.

0: Tutaj Eska, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października. Wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy. To jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan. Tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: W Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej w finał akcji Odlot ściśle tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak chyba mówić. Są takie czasy, że teraz święty. Po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o odlot ściśle tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na i Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
22: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
21: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
22: Magnifique!
21: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
22: No, Hisense Media Expert to ma sens.
13: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jagoda Mośkan, no to co? Zerknijmy, gdzie teraz działają drogowcy. To cały czas na S11 przy węźle Kępno Wschód, ale też na Krajowej 25 w Antoninie. Tu noga z gazu, tym bardziej, że warunki już jesienne, więc też nie najlepsze.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
4: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
5: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
4: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
3: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Ostrzeszów. News.
2: Kosztował prawie 30 milionów złotych. Właśnie został oddany. Nowy budynek geriatrii przy szpitalu w Ostrowie. To najnowocześniejszy taki oddział w Wielkopolsce.
6: I otwarty na nowoczesną geriatrię.
2: Mówi jego szef Marek Widenka. A na oddziale jest 35 łóżek. Trzy punkty dla Kalisza. Szczepiorniści Netland MKS-u Kalisz pokonali Śląsk Wrocław 33-28. Kaliska ekipa zajmuje siódme miejsce w tabeli. Kolejne ligowe starcie 21 października, tym razem na własnym boisku z Chrobrym Głogów.

No, piątek, 13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Love Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: I po reklamie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Rosenberg, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
1: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: to be Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomarzmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze po 10 kolejnych hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: SK. Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668. skowroński@post.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Jagoda Mośpan, no niestety pogoda do spacerów wciąż nie zachęca, choć dziś w ciągu dnia w Ostrzeszowie będzie trochę słońca. Na termometrach jednak cały czas raptem kilkanaście kresek, no i ciśnienie też dziś może nam dać w kość.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci zanim weszli do środka musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
9: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
8: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
8: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
5: SK Ostrzeszów.
7: Kolejny medal do zdobycia. Filip Sujka, podopieczny 4-krotnego mistrza świata Michała Grzesiaka, zawalczy o złoto podczas Pucharu Świata w kickboxingu, który jutro startuje w Uzbekistanie.
11: Z innym nastawieniem nie jadę na zawody.
7: Mówi zawodnik, który o podium zawalczy w kategorii senior kicklight do 94 kg. Przegrana koszykarzy Tasomix Rosiek Stal Ostrów w drugim meczu sezonu. W 3MK Arenie lepszy był Górnik Zamek Książ Wałbrzych, który wygrał 81-65. A kolejny mecz Ostrowian 19 października w Słupsku.
12: 2 minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. Ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Popowie w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango. Gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11. Takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
10: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
9: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
10: Magnifique!
9: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
10: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Jagoda Moćpan, wtorek powoli się nam rozkręca, no i my też już na pełnych obrotach. Choć pogoda do życzenia sporu dziś pozostawia, jest po prostu zimno. W Ostrzeszowie na termometrach 9 stopni i dużo cieplej już dziś niestety nie będzie.
14: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl. Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
16: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
18: SK Ostrzeszów.
19: Jest umowa z wykonawcą na przebudowę drogi z Racławic do Renty w gminie Kraszewice. Remont obejmie prawie kilometr trasy i ma zakończyć się do końca listopada. Koszt to ponad 1 400 000 zł. Pierwsze ELO w Ostrzeszowie realizuje kolejny projekt Erasmus+. Licealiści byli już w Hiszpanii, a ostatnio pojechali do niemieckiego Blankenburga.
20: Było to o tyle właśnie ciekawe, że przy okazji uczyli się języka, kultury.
19: Mówi dyrektor Michał Błoch, a Erasmus w tej szkole realizowany jest od 2012 roku.
21: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:50, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radiu SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślanego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano. I ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu.
5: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
12: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu SK.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.
9: Eska.

0: Kto wam nie dodał energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK. Wtorek, 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Jagoda Mośpan, na termometrach teraz ponad 10 stopni, a kierowcy chwilowo mogą nieco odetchnąć, bo warunki teraz najgorsze nie są. Choć wiadomo, uważać trzeba, tym bardziej w miejscach, gdzie są remonty, czyli na przykład na Łąkowej w Ostrzeszowie.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
14: Dwoje dzieci i żona.
15: Tego nie wiemy.
14: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
16: Jako depresja.
14: Bo jako tako to im się dobrze prowadziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
13: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
17: Najbardziej prawdopodobnie jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
13: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
13: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
19: SK Ostrzeszów.
12: Kraszewice szukają nowego dyrektora gminnego żłobka. Ruszył konkurs. Kandydaci muszą mieć wyższe wykształcenie i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi. Dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu do 23 października. Spór nie zawsze musi skończyć się w sądzie. Trwa tydzień mediacji. Pomoc można uzyskać między innymi w Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
20: Będziemy wyjaśniać, na czym polega mediacja oraz zachęcać do skorzystania z tego typu rozwiązania.
12: Mówi adwokat Agnieszka Białek-Gaweł. Dyżury trwają do piątku od 9.30 do 11.30.
21: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temper City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień Bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miło. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radio SK. Radio
1: SK. Reklama. Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
2: We must fight again.
1: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: I po reklamie.

0: 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta, można powiedzieć, delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze ma jedno bardzo ważne święto, zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka nam mówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Miło Izalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę,
3: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
5: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
6: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
7: Zgłoś się na sk.pl,
5: a potem słuchaj po południu w Radiu Eska.
8: Sądy i Kościela.
9: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
0: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
5: 3.17.41.
10: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
6: Eska.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj i w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łaskawą ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wpadła gruszka do fartuszka!
4: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
3: To zawieziemy je do tłoczni soków!
5: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kub od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Jagoda Mośpan, to już wtorkowe popołudnie, więc ruch na ulicach Ostrzeszowa zaczyna nam nieco gęstnieć. Warunki najgorsze nie są i jeśli coś pilnie na mieście musicie ogarnąć, to zwlekać nie warto. Godzin szczytu są już na horyzoncie.
14: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
17: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
16: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
18: SK Ostrzeszów. News.
19: Kolejny prezes miejskiej spółki w Ostrowie z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o przywłaszczenie mienia spółki, którą kieruje podczas urlopu na terenie Polski i Europy. 49-latek miał przywłaszczyć w styczniu i lutym 2025 roku łącznie ponad 10 tysięcy złotych. Grozi mu 5 lat odsiadki. Bibliotekarze zjadą do Kalisza. W piątek w Książnicy Pedagogicznej odbędzie się 5. Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy. W programie są m.in. wykłady i rozmowy. A zwieńczeniem będzie spotkanie z Tomaszem Raczkiem.
20: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest taka niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak.

0: To hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie, ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co? To może już tak nie planujmy tego spania. Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
11: A co mamy do wyboru?
10: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
11: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
10: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
24: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
25: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujają mnie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Tyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Tymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i to was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama. Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nie

0: Jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: I po reklamie.

0: Temper City Reverse Psychology, to jest SK, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to najlepsze z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: SK. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Jagoda Mośpan, coraz więcej samochodów pojawia się na ulicach naszych miast, no bo niestety zbliżamy się już do popołudniowych godzin szczytu. I już teraz sporo dzieje się między innymi na Przemysłowej, Zamkowej i Kościuszki w Ostrzeszowie. Będzie jeszcze goręcej.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
9: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym. To w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli. Jeszcze dziś czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
11: SK Ostrzeszów.
8: Co dalej z drugim klubem seniora w Ostrzeszowie? Miasto chce go otworzyć w dawnej kotłowni przy ulicy Zielonej. W przyszłym roku ma powstać projekt.
12: A już co do rozpoczęcia czy zakończenia prac, tu byłbym ostrożny.
8: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. Remont najwcześniej w 2028 roku. Kolejne murale lipskich już na przystankach w powiecie ostrowskim, tym razem przy Krajowej 11.
13: W tej części dróg, które prowadzą do Lewkowa, wokół Lewkowa.
8: Mówi dyrektor muzeum w Lewkowie Sylwia Nowicka. Na ścianach są portrety lipskich i portyk pałaców.
14: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej Fajrancik. Teraz Swims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło? No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
12: 15 zł.
9: Lepiej.
12: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
9: Z kuponami?
12: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. Sanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, proszę pana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, finale tygodnia. Uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońtej Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
4: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2.

0: 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
12: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: or another.
1: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Choćbym żył jeszcze

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z duetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: To wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
18: Jagoda Mośpan. Popołudniowa gorączka na drogach już daje o sobie znać. Kierowcy w Ostrzeszowie zwalniamy w okolicach Urzędu Skarbowego na Grabskiego i ZUS-u na Przemysłowej. Przypominam też o trwającym remoncie szkolnej i królewskiej w Rogaszycach. Trzeba uważać.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
20: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
21: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
19: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
22: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
19: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł. 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł. 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
23: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
19: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
0: SK Ostrzeszów.
1: Budynek gotowy i wyposażony. Z początkiem listopada będą już na nim pacjenci. Najnowocześniejszy w Wielkopolsce oddział geriatrii w Ostrowie oddany.
12: 35 łóżek, wszystko na salach dwuosobowych i 3 jedynki.
1: Mówi szef oddziału Marek Widenka. A więcej w tym fotki na sk.pl. Przemoc na ekranie to temat nowego sezonu klubu filmowego w Ostrzeszowie. W planie między innymi Gladiator i Funny Games. Przed filmami będą prelekcje, a po nich dyskusje. Najbliższy seans 23 października o 19 w OCK. Wstęp jest wolny.
15: Sońta i Koroście.
24: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
25: Michał Korośny, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie. Wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
26: Żenujące.
25: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
27: Pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta i Korościel, chociaż Sońta jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, jestem! Słyszę! Ja wszystko słyszę!
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta. Proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy. I czekam na Wasze zgłoszenia. Wysyłajcie swój numer na Messengera Eski. Będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight together.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
11: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, okay, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik,
0: 2-2, ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia. Asia wygrywa. Wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę. To będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka. W takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie. Dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się. Cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo?
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie docinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
8: I po reklamie.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
14: Jagoda Mośpan. Mamy wtorkowe popołudnie, więc na drogach sporo się dzieje. Kierowcy, uważajcie w okolicach większych marketów i galerii. Tu teraz jest gęsto. Tym bardziej, że na spacer w taką pogodę raczej nikt się nie wybiera. Większość jednak wybiera dwa kółka.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starling na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
16: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
15: Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
17: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
15: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na trzecim miejscu w Europie i piątym na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
18: SK Ostrzeszów.
19: Kolejny medal do zdobycia. Filip Sujka, podopieczny czterokrotnego mistrza świata Michała Grzesiaka, zawalczy o złoto podczas Pucharu Świata w kickboxingu, który jutro startuje w Uzbekistanie.
11: Z innym nastawieniem nie jadę na zawody.
19: Mówi zawodnik, który o podium zawalczy w kategorii senior kicklight do 94 kg. Przegrana koszykarze Tasomiks Rosiek Stal Ostrów w drugim meczu sezonu. W 3MK Arenie lepszy był Górnik Zamek Książ Wałbrzych, który wygrał 81-65. A kolejny mecz Ostrowian 19 października w Słupsku.
10: Sońta i Korośce.
0: Czytni SK.
10: Radio SK.
6: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
7: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
6: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running, and running, and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 tysięcy PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
7: Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
13: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
13: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense Media Expert to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się. Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy, a kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
2: Jasne. Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał? Michał?
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania?
3: To będzie tutaj... Jezu...
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał.
2: Nie.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
12: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
11: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
12: Co masz na myśli?
11: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki Nie marnuje i zyskuje w Netto.
12: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
11: Co nie? No i mądre przechowywanie.
12: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
11: Dokładnie, bo się nie lubią.
12: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
11: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe Nie marnuje i zyskuje.
12: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
11: Netto, nie marnuje i zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: jak Marty i go.
1: Deli Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy. Radio
2: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: SK.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
13: Jagoda Mośkan. Ruch na ulicach naszych miast już w miarę płynny, choć teraz oczy dookoła głowy trzeba mieć przy większych marketach, bo wiadomo, zapasy trzeba uzupełnić. Pogodowo dziś już bez zmian. Popołudnie i wieczór w Ostrzeszowie dość zimne, a ciśnienie też daje w kość.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
14: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności i trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
16: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
14: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
0: SK Ostrzeszów.
13: Co dalej z drugim klubem seniora w Ostrzeszowie? Miasto chce go otworzyć w dawnej kotłowni przy ulicy Zielonej. W przyszłym roku ma powstać projekt.
17: A już co do rozpoczęcia czy zakończenia prac, tu byłbym ostrożny.
13: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. Remont najwcześniej w 2028 roku. Kolejne murale lipskich już na przystankach w powiecie ostrowskim, tym razem przy Krajowej 11.
18: W tej części dróg, które prowadzą do Lewkowa, wokół Lewkowa.
13: Mówi dyrektor muzeum w Lewkowie Sylwia Nowicka. Na ścianach są portrety lipskich i portyk pałaców.
0: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
19: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17 muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Esce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze i ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło, także to może nie takie
1: nie,
0: głupie.
1: Nie, no to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha, no. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Estę. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili, i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w SC.
1: Radio SK. Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/

0: 17 października.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.

0: SK Ostrzeszu.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w SC. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
7: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
14: Jagoda Mośpan, przejazd przez Ostrzeszów teraz bez większych problemów, bo większość do domów po pracy już dotarła. Można leniuchować, tym bardziej, że pogoda temu sprzyja. Za oknami jesienne klimaty. Za ciepło nie jest, do tego może popadać. Jutro ma być lepiej.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
16: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
15: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
17: SK Sport News.
15: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buskowa.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
17: SK Ostrzeszów. News.
14: Miał podczas urlopu płacić służbową kartą i przywłaszczyć w ten sposób ponad 10 tysięcy złotych. Prezes jednej z miejskich spółek w Ostrowie z prokuratorskimi zarzutami, za które grozi mu nawet 5 lat odsiadki. Do przestępstwa miało dojść na początku ubiegłego roku. Prokuratura nie podaje, czy 49-latek przyznał się do winy podczas przesłuchania. Będą wykłady, dyskusje i spotkania. W piątek w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbędzie się 5. Wielkopolskie Forum Bibliotekarzy. Start o 12:00. Po południu Książnicę odwiedzi Tomasz Raczek.
18: Imprezka.
17: Imprezka.
11: Dwie minuty po 18:00, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, Dawid, The First Time, Mati Wuczyło, cześć!

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce, 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
7: I po reklamie.

0: Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w Esce. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia Eska i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Radio Eska. Oskar Zymca też zagram. Eska.

0: SK.
1: SK.
0: Reklama.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
10: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
11: Basia Źródlewsko-Olejnik, to co, idziemy do kina? Jeśli tak, to trzeba się pospieszyć, bo ostatni seans w kinie Piasce w Ostrzeszowie, gdzie właśnie się meldujemy, rozpocznie się za mniej więcej kwadrans o 19.15. Będzie to Lalka, gdzie Wokulskim jest Marcin Dorociński, a Łęcką Kamila Urzędowska. Ten tytuł w ostrzeszowskim Piaście grany będzie do czwartku 22 października. Tytuł polecany przez krytyków i przez widzów, więc myślę, że warto zobaczyć.
12: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
13: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia Eska wpadły Lale. Dzień dobry.
14: Witam. Witam.
13: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
15: Jasne.
16: Tu już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
15: No dobra, tak.
13: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
15: No pewnie.
17: Chętnie.
13: Doskonale. A przy okazji może go zagramy.
15: Super.
13: Tak. No to jesteśmy umówieni. W takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duże. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, i tak dalej. To nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w SC, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
6: Tak,
0: potwierdzasz?
6: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w SC, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lala, więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie.
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system. Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
4: Yeah,
0: no to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Estce.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK, 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama. W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: autopromocja.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
0: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
2: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
8: Basia Żodlewsko-Olejnik, teraz sportowe zaproszenie do Ostrowa na tę sobotę 17 października, no bo tutaj będzie się działo w 3MK Arenie, bo w europejskich pucharach swój pierwszy mecz w tym sezonie zagrają szczypiorniści Robot Cafe Rostrowi. Ich przeciwnikiem będzie turecki zespół Istanbul Gençlik. Jeśli macie ochotę zobaczyć to spotkanie na żywo, to mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrowmałpa.sk.pl w temacie KPR, a w mailu argumenty, dlaczego Wam bilety się należą.
9: Muzyką się żyje.
10: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu. Premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
0: Impreska.
10: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Matifuczyło. 2 minuty po 20 to jest Eskopa Impreska.

to Miliony Monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalani for Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste, no ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby, więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega, fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

The Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Fręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka.

0: All of my love, Ebony Easy Bizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Firma transportowa Skowroński Logistik w Suchorzewie koło Pleszewa zatrudni osoby na stanowisko kierowca autotransportera. Możliwość przyuczenia. Oferujemy wysokie wynagrodzenia, nowe zestawy oraz wyjazdy bezweekendowe. Kontakt 601-871-668 skowroński@post.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
11: Ostrzeszów na czasie.
12: Basia Źródlewsko-Olejnik, komedia Francuski numerek. Do zobaczenia w Centrum Kultury w Ostrzeszowie już 21 listopada. Na scenie znani i lubiani m.in. z telewizyjnych seriali aktorzy tacy jak Waldemar Obłoza czy Laura Breszka. A komu mało teatru, to zawsze odsyłam do Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. A tutaj w tym tygodniu m.in. znana i lubiana komedia Szalone nożyczki. Szczegóły oczywiście na stronie Kaliskiego Teatru.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Jagoda Muśpan, dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie dnia. Co dalej z drugim klubem seniora w Ostrzeszowie? Miasto chce go otworzyć w dawnej kotłowni przy ulicy Zielonej. W przyszłym roku ma powstać projekt, mówi burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak.
2: Tak, robiliśmy taką dosyć dużą analizę odnośnie lokalizacji, gdzie mogłoby to drugie miejsce zafunkcjonować. Dla nas takim optymalnym miejscem jest ulica Zielona, czyli osiedle Grunwaldzkie, gdzie mamy dawny budynek kotłowni, bardzo ładny, przestrzenny budynek, jeśli chodzi o funkcjonalność. Oczywiście jest to stary budynek, więc wymagane byłyby prace remontowe. Natomiast wstępne już takie rozpoznanie również z projektantem na miejscu zrobiliśmy i niedługo mamy zamiar takie już ostateczne prace projektowe zrealizować, tak żeby ta przestrzeń była dodatkową przestrzenią, czyli to nie ma zastąpić dotychczasowego klubu seniora, tylko jakby poszerzyć tą ofertę, między innymi właśnie dla mieszkańców, którzy mieszkają po drugiej stronie drogi krajowej numer 11, bo to jest obszar, gdzie można by powiedzieć, jest to młodszy Ostrzeszów, ale ten młodszy Ostrzeszów już też nam się dosyć mocno zestarzał. Więc coraz więcej seniorów na tym terenie również jest i miałoby taką bezpośrednią bliskość do klubu seniora. A drugi najważniejszy argument też jest taki, że po drugiej stronie drogi krajowej numer 11 praktycznie nie mamy wielu usług publicznych, a już w szczególności administracji publicznej, więc chcemy też przestrzennie trochę przesunąć się w tamtą stronę, zacząć właśnie od usług senioralnych, no bo te, jeśli chodzi o oczekiwania, rosną najszybciej.
1: A czy jest już jakiś plan, dla ilu osób to miejsce byłoby dedykowane?
2: To jeśli chodzi o ile osób, to już będzie wypadkowa powierzchni użytkowej, którą uda nam się uzyskać w przeliczeniu właśnie na wymagania ministerstwa. Zobaczymy, ile tych metrów zostanie uznanych. Wstępny plan mamy na być może zastosowanie jakiejś antresoli. Zobaczymy, czy to będzie liczone do metrów użytkowych, czy tylko do takiej przestrzeni roboczej, na przykład dla opiekunów. Więc to jeszcze nie jest etap, na który będziemy mogli ostatecznie stwierdzić. Natomiast sam budynek też jest otoczony, też ma teren dookoła, który mógłby być zagospodarowany na właśnie takie spędzanie czasu, chociażby w okresie letnim, czy wiosenno-jesiennym. Więc myślę, że naprawdę ta przestrzeń w najbliższym czasie nabierze nowego kształtu i też pozwoli kolejnym mieszkańcom skorzystać z niej, zintegrować się i przede wszystkim to, na czym nam zależy, wielu seniorom po prostu wyjść z domu.
1: Czy to miałaby być inwestycja finansowana

0: 100% ze środków miasta i gminy, czy tutaj będą starania o jakieś dofinansowanie zewnętrzne? Jak to wygląda?
1: Praktycznie zawsze staramy się pozyskać jakieś środki zewnętrzne, więc jeżeli tylko będzie okazja, to na pewno będziemy celowali w nabór. Natomiast jeżeli okaże się, że no przez dłuższy czas takich naborów akurat nie będzie, to jesteśmy też przygotowani na to, że być może trzeba będzie to zrealizować z własnych środków. Ja myślę, że w najbliższym czasie żadne miasta, nie tylko Ostrzeszów, nie uciekną od poszerzania oferty dla seniorów. To jest coś, co będzie wymogiem praktycznie obowiązkowym ze względu po prostu na starzejące się społeczeństwo, na to, że my też nasze usługi publiczne musimy dostosować do zmieniającego się społeczeństwa.
0: Czy na tym etapie możemy mówić o planowanym roku otwarcia tego nowego obiektu, czy to jest za wcześnie?
1: Ja myślę, że następny rok to będą prace projektowe. Jeżeli już w przyszłym roku będzie jakiś nabór, do którego będziemy mogli składać wniosek, to pewnie tak też się stanie, a już co do rozpoczęcia czy zakończenia prac, tu byłbym ostrożny. Myślę, że to raczej nie będzie przyszły rok, jak już to kolejny jeszcze.
2: SK Ostrzeszów.
3: Budynek gotowy i wyposażony. Z początkiem listopada będą już na nim pacjenci. Najnowocześniejszy w Wielkopolsce oddział geriatrii w Ostrowie oddany. Mówi nam szef oddziału Marek Widenka.
4: Marzenie spełnione?
5: Tak, bardzo. Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ten obiekt naprawdę jest nowoczesny i otwarty na nowoczesną geriatrię.
4: Właśnie, co to znaczy nowoczesna geriatria?
5: To znaczy geriatria nastawiona na pacjenta, by poprawić jego funkcjonalność, by go usprawnić, rehabilitować, by właściwie pokierować jego leczeniem na przyszłość, tak by pacjent zyskał życia do lat, a nie lat do życia.
4: Potrzebne jest w Ostrowie takie właśnie miejsce?
5: Bardzo. Wszędzie potrzebne jest takie miejsce, ale w Ostrowie z racji też rozwoju szpitala jak najbardziej. Dowody naukowe pokazują, że tam, gdzie jest geriatra i gdzie geriatrzy współpracują z innymi oddziałami, tam rośnie przeżywalność pacjentów, tam ci pacjenci mają mniej powikłań, szybciej wychodzą do domu. Także same plusy.
4: Na ile to jest różnica poza samym budynkiem i nowoczesnością do poprzedniego oddziału?
5: Obecnie mamy tutaj w nowym budynku 35 łóżek, wszystko na salach dwuosobowych i 3 jedynki. Tam łóżek było 20.
4: Rozumiem, że pacjentów nie zabraknie.
5: Nie, to z pewnością. Oczywiście mamy też kompleks poradni z poradnią geriatryczną obecnie, która się uruchamia tutaj, przechodzi z 3 maja. No i mamy też potencjał takiego miejsca, które chcemy w przyszłości zagospodarować do pobytu dziennego, no ale tutaj musimy jeszcze negocjować z Narodowym Funduszem, by taka była możliwość funkcjonalna oddziału i szpitala. No obecnie mamy 6 specjalistów geriatrii, 2 osoby się zgłaszają kolejne do szkolenia specjalizacyjnego. Pielęgniarki teraz jest nabór, nie powiem dokładnej liczby, bo sam straciłem rachubę, ale no uzupełniane jest grono naszych pielęgniarek o nowe pielęgniarki, które z racji wymogów muszą dojść, bo powiększamy grono pacjentów. Mamy 3 rehabilitantki, panią psycholog, 4 opiekunów medycznych, także całkiem duża grupa profesjonalistów, która zajmie się naszymi seniorami.
6: Dzisiaj we mnie naprawdę jest super radość, to jest dla mnie szczęśliwy dzień. Szczęście i duma. Szczęście, bo po Domu Pomocy Społecznej, który jest najnowocześniejszym domem w Polsce, udało się zrobić kolejny krok w kierunku seniorów. Oddać do użytku nowoczesny oddział geriatryczny. W sumie w ostatnim tylko czasie na rzecz seniorów zainwestowaliśmy 50 milionów złotych. I to jest powód do dumy. Jednocześnie dobrze, że koledzy samorządowcy robią spotkania integracyjne, robią różnego rodzaju festyny, ale kiedy siądzie zdrowie, to po prostu trzeba komfortowych warunków i dobrego leczenia. Dumny jestem również i z tego, że to, co zapowiadaliśmy mieszkańcom powiatu ostrowskiego, że dotrzymaliśmy słowa, że mamy wizję i jesteśmy po prostu skuteczni jako radni.
4: 35 łóżek, poprzedni oddział 20, czy jest kontrakt na te łóżka?
6: Te łóżka na pewno będą wypełnione pacjentami, tym bardziej, że ten oddział geriatryczny jest uzupełnieniem oddziałów internistycznych. Jednak tych osób, które zwłaszcza w starszym wieku, które wymagają wsparcia medycznego, jest coraz więcej. Na pewno w Wielkopolsce jest to najnowocześniejszy szpital. Jego mocną stroną jest nie tylko infrastruktura, ale to, że mamy 7 lekarzy ze specjalizacją geriatryczną, co w dzisiejszych czasach jest naprawdę rzadkością w kraju.
3: Dodaje starosta ostrowski Paweł Rajski. Inwestycja pochłonęła 28,5 miliona złotych. 20 powiat miał z KPO. W planach jest jeszcze budowa nowego oddziału paliatywnego obok nowej geriatrii.
2: SK Ostrzeszów.
3: A skoro jesteśmy już w takim temacie, specjaliści na wyciągnięcie ręki odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące porodu. porodu. 20 października w Ostrowie spotkanie w ramach tygodnia Godnego Porodu.
7: To wydarzenie odbywa się z inicjatywy Fundacji Rodzić po Ludzku, która corocznie organizuje takie spotkania położne oraz personel lekarski będzie do Państwa dyspozycji. Tematem tegorocznego spotkania będzie kontakt skóra do skóry, który jest najważniejszy po porodzie. Będzie to okazja do spotkania z lekarzami położnikami, z naszym doktorem anestezjologiem. Będzie to też okazja do zadawania pytań, do wyjaśnienia różnych trudności czy problemów, jakie mają mamy i ojcowie spodziewający się dzieci. Nasze spotkanie zaplanowane jest 20 października o godzinie 15. Bardzo serdecznie prosimy o zapisy. Na stronie szpitala oraz na Facebooku znajdują się szczegóły tego naszego wydarzenia. Wtorek, 20 października, godzina 15. Bardzo serdecznie zapraszamy.
3: Powiedziała nam położna z Ostrowskiego Szpitala Anita Świątek.
2: Sport w Ostrzeszowie.
3: Kolejny medal do zdobycia. Filip Sujka, podopieczny czterokrotnego mistrza świata Michała Grzesiaka z Ostrowa, zawalczył o złoto podczas Pucharu Świata w kickboxingu, który jutro startuje w Uzbekistanie.
8: Chyba najmocniejszą mam głowę, natomiast ręce i nogi też nie odstają, bo jednak żeby ten wynik, to wszystko musi współpracować ze sobą, ale zdecydowanie ten mental mam najmocniejszy.
9: A co ci daje ten sport? No bo jakby to jest pomysł na życie, czy to jest tylko część życia u ciebie?
8: Na ten moment to jest zdecydowanie pomysł na życie. Jestem też w takim okresie, że w tym roku pisałem matury, skończyłem szkołę tak naprawdę średnią. Wchodzę w tą dorosłość i to tak naprawdę będzie plan, gdzieś prowadzenie tych treningów. No pójdę ślady Michała, nie?
9: No właśnie, Michał cię trenuje cały czas?
8: Tak, i w klubie, i teraz jako kadra, przez to, że Michał jest asystentem trenera kadry, więc teraz jeszcze będzie dokładać tą cegiełkę na zgrupowaniach kadry. Chociaż wcześniej też tak było, bo jeździł ze mną jako kadrowicz, jeździliśmy wspólnie i też trenowaliśmy, więc można powiedzieć, że dużo się nie zmieni, ale tak, zawsze pod okiem Michała.
9: Duma jest?
10: No oczywiście, że tak, no dużo ludzi mówiło, że Filip będzie moim następcą, no i się spełniło, no i po to pracowaliśmy, żeby teraz Filip skoczył na moje miejsce i zrobił tam porządek.
9: Właśnie, ile lat już współpracujecie?
10: O ile, to 4 lata będzie już. 4 lata Filip zaczął przyjeżdżać, no i nie odstaje, cały czas pracuje tak samo ciężko i tak samo ciężko myślę, że będzie cały czas pracował, więc niech kucują puchary już. Trenujemy 2 razy w tygodniu u nas w klubie, plus jakieś zgrupowania kadry, jak mamy, to też bardzo często rozmawiamy. No tutaj mamy na tyle fajny komfort, że w klubie u mnie to sobie posparujemy, porobimy sobie razem treningi w parze. Natomiast no, na konsultacjach kadry ja już muszę być z boku, już nie mogę przebrać, ubrać rękawic. Także fajnie, że jesteśmy tak blisko siebie i że mamy możliwość pracowania z sobą.
9: Taka chyba duża przyjemność i satysfakcja, że ma się swojego następcy, prawda? Że nie ma tej dziury pokoleniowej, że tak powiem.
10: Tak, właśnie myśleliśmy, jak Filip jeszcze był po 89 kg, kogo by tutaj na takie godne następstwo 194 zastąpić. No a Filip cały czas rośnie, cały czas buduje swoją siłę, wytrzymałość, pracuje z trenerami nad tą mobilnością jeszcze też. Także jak wszedł w moją kategorię, to troszeczkę mi ulżyło, bo tak naprawdę trudno było znaleźć zawodnika, który poradzi tam sobie mentalnie i fizycznie, a Filip ma do tego idealne predyspozycje.
9: A jak dla ciebie te ostatnie tygodnie i te plany najbliższe? No bo jednak jesteś już w zupełnie innej roli. To jest taki pierwszy rok, kiedy obserwujesz, a nie walczysz.
10: Tak, natomiast fajnie mi się w to weszło w miarę płynnie, ponieważ no cały czas jeździliśmy na te turnieje, jeszcze rok temu byłem aktywnym zawodnikiem, cały czas wiem, jak to wygląda, no to sędziowie zwracają uwagę, jak kierować zawodników, więc można powiedzieć, że fajnie trzymać rękę na pulsie.
3: Mówią Filip Sujka i Michał Grzesiak, który od blisko roku nie jest już czynnym zawodnikiem, a drugim trenerem kadry Polski. A Filip zajął jego miejsce w kategorii senior kicklight do 94 kg. SK trzyma kciuki.
2: SK Ostrzeszów.
3: Złoto barbarzyńców w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. To tytuł wystawy z okazji stulecia odkrycia skarbu z Zagorzyna. O szczegółach mówią Marcin Magdziński, dyrektor muzeum, oraz Michał Antoniak, kurator wystawy.
11: W imieniu muzeum chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na kolejną wystawę przygotowaną przez naszą instytucję. Tym razem będzie ona poświęcona setnej rocznicy odkrycia niezwykłego skarbu z Zagorzyna. Wystawa zatytułowana jest Złoto Barbarzyńców. No i opowiada historię odkrycia, rozproszenia i zniszczenia jednego z najwspanialszych, najcenniejszych depozytów z okresu wędrowych ludów w Europie. No jest to także opowieść o takim drobiazgowym, niemal detektywistycznym śledztwie, dzięki któremu udało się ustalić zawartość tego depozytu, jak również moment jego ukrycia. Skarb został zakopany w połowie V wieku, a został odkryty najprawdopodobniej jesienią 1926 roku i w brązowym kotle zawierał co najmniej 6 złotych medalionów rzymskich. Dwa z nich to były barbarzyńskie naśladownictwa. Ten największy medalion o wadze prawie 800 gramów został porąbany i sprzedany do przetopienia w cenie złomu na słynnej ulicy Nalewki w Warszawie. Skarb oprócz tego zawierał złotą figurkę ludzką, złoty sygnet, złotą zawieszkę pierścieniowatą, dwa braktaty germańskie, kilkadziesiąt bądź kilkaset złotych paciorków, około 3000 denarów z pierwszego, drugiego wieku, a także solity z IV wieku. Zawierał również srebrną, pozłacaną klamrę z kolcem w kształcie głowy zwierzęcia, zdobioną takim ornamentem reliefowym. Ona stała też się symbolem tej wystawy, dlatego że to jest jedyny przedmiot z tego depozytu, który prezentujemy na stałe tutaj na wystawie archeologicznej w naszym muzeum. Oprócz tego depozytu z Zagórzyna chcemy też zaprezentować zwiedzającym skarb z Turku, który został odkryty w 2015 roku podczas badań archeologicznych w trakcie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, a także po raz pierwszy chcemy zaprezentować publiczności znalezisko z zeszłego roku, czyli złoty naszyjnik ze Zbierska, odkryty przez Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii Denar. I jest to naszyjnik o wadze 220 gramów, wykonany ze złota i datowany jest na IV wiek. A jeżeli chodzi o pozostałe elementy wystawy, to tutaj poproszę kolegę, żeby opowiedział. Jest to Michał Antoniak, który jest pomysłodawcą wystawy, jest też jednym z kuratorów tej ekspozycji.
12: No, dyrektor zarysował cały koncept skarbu z Zagorzyna, ten szlaki, w którym został on odkryty, ale tutaj musimy sobie dopowiedzieć kilka kluczowych rzeczy. Nazwaliśmy wystawę dość mocno Złoto Barbarzyńców, jednakże problem polega na tym, że my tego skarbu nie jesteśmy dzisiaj w stanie fizycznie pokazać. On został rozproszony, kiedy złożyliśmy do kupy, że ten jubileusz się zbliża, to było rok temu, wtedy przeprowadziliśmy taką kwerendę, gdzie te rzeczy się znajdują. No, okazało się, że jak wspomniał dyrektor, u nas jest ta srebrna złocona klamra, bodajże 6 solidów jest w Warszawie w Państwowym Muzeum Archeologicznym, a całej reszty należy szukać w Berlinie, Kolonii, Stuttgarcie, Nowym Jorku. Więc skontaktowałem się z tymi muzeami, gabinetami numizmatycznymi, no i oczywiście wypożyczenie tego w grę nie wchodziło. Więc żeby móc pokazać skarb Złoto Barbarzyńców i to, co z tego skarbu z Zagorzyna znamy, zdecydowaliśmy się na to, żeby te rzeczy, które istnieją fizycznie gdzieś w świecie, na podstawie jak najlepszych fotografii, skanów odtworzyć, odwzorować, no bo prawda jest taka, że jest to jedyna możliwość, by móc faktycznie do tego skarbu dzisiaj się odnieść. Chociaż klamrę mamy tutaj już dzisiaj ze sobą i naszyjnik ze Zbierska, po to, żeby Państwu muzeum pokazać też naocznie jako taką zajawkę troszeczkę całej tej wystawy. Ale no jeszcze możemy o tym kryminalnym aspekcie, bo nasza wystawa będzie przebiegała tak dwutorowo, można powiedzieć, dwiema ścieżkami narracyjnymi, więc tutaj już to, co stoi przed nami, to jest taka, powiedzmy, chatka tych ludzi, którzy mogli ten skarb deponować w V wieku. Ona jeszcze będzie w środku wyposażona, także będzie bardziej taka życiowa. Tam z kolei na tej ścianie, która stoi pod, na tej wygiętej ścianie, będzie wydruk Doliny Prosny. W tym mniej więcej odcinku, gdzie ten skarb został zakopany, a w miejscu tej słomy, która sobie tam zalega, będzie taka diorama, na której będą znajdowały się trzy sylwetki tych właśnie Germanów, bo to byli Germanie, z okresu wędrówek ludów, którzy deponowali skarb w Zagorzynie. Będą to hiperrealistyczne rzeźby, które wykonuje dla nas Marta Schubert, taka czołowa rzeźbiarka w Polsce, która właśnie zajmuje się tego rodzaju rekonstrukcjami. No i będą oni wyposażeni w repliki też przedmiotów z naszych terenów. Tak z Zagorzyna, jak i właśnie z Jankowa Oszczywilka, z Siedlikowa czy z Turku. Także będą mieli być tacy jak najbardziej żywi.
13: tutaj za Państwem w tej zatoczce, wyeksponujemy te faktyczne zabytki i ich repliki w gablotach już w taki bardzo muzealny sposób, a tutaj za Państwem dopiero stanie nasz kaliski antykwariat okresu międzywojennego, gdzie cała ta kryminalna afera dopiero nabierała rozpęd, kiedy ci Włościanie, którzy odkryli skarb, tutaj nie będziemy posługiwać się nazwiskami, to był Adam Franciszek O. Szyna i Antoni O. Lejnik. Więc pomimo tego, że skarb im się prawnie należał w świetle ówczesnego prawa, no zostali nieco zmanipulowani przez kupców, ludzi, z którymi się kontaktowali, no i zostali na tym skarbie dość potężnie oszukani. No i w konsekwencji tego też skarb został zniszczony i rozproszony, więc szukamy go teraz w różnych miejscach świata.
3: Wernisaż 22 października poleca Radio SK.
2: SK Ostrzeszów News.
14: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. To coś dla każdej kobiety i w każdym wieku, bo chodzi przede wszystkim o poprawę postawy, ale i większą pewność siebie. Taki jest pomysł na zajęcia High Heels w Ostrzeszowie. Takie taneczne warsztaty na szpilkach w tutejszym Centrum Kultury prowadzi instruktorka Agnieszka Małolepsza.
15: High Heels Therapy, czyli co?
16: Czyli zajęcia na szpilkach. Dałam dziewczynom na moich zajęciach właśnie High Heels Therapy taką dowolność, że mogą przyjść również, nie muszą tańczyć w szpilkach, mogą tańczyć w skarpetach, bo to ma być przyjemne. Mamy poprawiać swoją sylwetkę, mamy poprawiać swoją postawę, ale mamy też brać z tego fun i uczyć się tych podstaw heelsowych.
15: Mówisz, że mogą też występować, w sensie brać udział w skarpetach, ale docelowo, jak rozumiem, skoro sama nazwa wskazuje, każda z nich fajnie by było, żeby te szpilki włożyła.
16: Chciałabym, żeby chociaż spróbowała. I na pierwszych zajęciach bardzo dużo opowiadam o butach również do high heels, bo są specjalne buty, które bardzo dobrze zabezpieczają nasze kostki, czyli to nie są takie buty, jak idzie w sklepach obuwniczych kupić na różne zabawy, tylko faktycznie te buty do high heels są ciut inne. Są sztywne, to jest bardzo ważne, szczególnie w podstawach high heels, żeby czuć się pewnie, więc te buty są sztywne, ale też polecam właśnie na te buty na małych szpileczkach kupować.
15: Czyli to nie muszą być jakieś 15-centymetrowce?
16: Nie, ale powiem Ci tak, że moje początki high heels były takie, że faktycznie ubierałam takie 11-centymetrowe szpilki.
15: To się z tym kojarzy.
16: Tak, bo się z tym kojarzy. Od razu widzimy po prostu kobietę w wysokich szpilkach, pięknie tańczącą, ale trochę też nie na tym polega, żeby rozpoczynać od tego. Ja później, po tych 3 latach, obserwuję te swoje filmiki sprzed 3 lat i widzę wiele rzeczy. Myślę, że też spowodowane tym, że po prostu szpilka była za wysoka. Więc namawiam tak dziewczyny, żeby po prostu chociaż spróbowały na szpilkach. Daję im link do butów, które bardzo polecam i one są faktycznie na tyle fajne, że idzie wybrać raz, że wysokość szpilki, a dwa rodzaj podstawy, czyli tak jakby to są już buty do tańca, więc w zależności jaką podeszwę wybierzemy, tak będziemy na przykład tańczyć. Pierwsze buty powinny być na małej szpilce i pierwsze buty powinny być z podeszwą, która pozwoli nam na ruch, ale nie będziemy czuły się, że zaraz się przewrócimy. Czyli jest tam do wyboru również taka podeszwa dość śliska. Ona jest, uważam, fajna już w późniejszym okresie, jak już te podstawy szpilkowe przejdziemy i później możemy wybrać tą wtedy podeszwę śliską. Ale pierwsze co, jest właśnie ta podstawa taka czarna bądź z brązowym włosem. Więc to są takie dwie podeszwy, które są polecane.
15: Jak to się wydarzyło, że rozpoczęłaś współpracę z Ostrzeszowskim Centrum Kultury i w tej ofercie takiej kulturowej pojawiły się zajęcia high heels terapii?
16: Rozpoczęło się od tego, że dużo dziewczyn pisało do mnie, że Agnieszka, tego brakuje w Ostrzeszowie. Wtedy na ten moment byłam we Wrocławiu jeszcze. Później już wiedziałam, że się tutaj przeprowadzę do Ostrzeszowa. Wiedziałam, że to by było coś super dla kobiet we Wrocławiu, w Ostrzeszowie. Więc ja wiedziałam, ile ja biorę z tych zajęć i dla swojego ciała, dla siebie, dla głowy, więc tego samego chciałam dla dziewczyn w Ostrzeszowie. Tylko taki był szkopuł, żeby znaleźć odpowiednią salę w Ostrzeszowie. I to była dla mnie ta trudność. I tutaj wkraczę do akcji dyrektor OCEK-u w Ostrzeszowie. Pod koniec roku napisałam do niego właśnie z takim zapytaniem, jak on to widzi, czy takie zajęcia byłyby w porządku na ostrzeszowskie realia. Okazało się, że szukał od pewnego czasu już takich zajęć właśnie dla dorosłych, dla kobiet po prostu. I umówiliśmy się zaraz po nowym roku na spotkanie i od razu wiedzieliśmy, że będzie dobrze, że po prostu to ruszy, ale nie wiedziałam, że aż tak bardzo ruszy.
15: A faktycznie, no hajpy zdecydowanie kojarzy się z kobietami, a faktycznie są to zajęcia tylko dla kobiet?
16: Faktycznie to nie są tylko zajęcia dla kobiet. Szczerze mówiąc, we Wrocławiu chodziłam do różnych instruktorów, również do mężczyzn i myślę, że to jest coś po prostu kompletnie innego, ale mężczyźni myślę, że są również na takim samym poziomie, a nawet i czasem lepszym niż niejedna kobieta.
15: Właśnie chciałam zapytać, to kobiety czy mężczyźni lepiej chodzą na szpilkach? Tańczą.
16: Tak, szczerze, mam po prostu swoich ulubionych instruktorów. Każdy z nich jest inny i każdy pokazuje trochę inny high heels. High heels to jest ogólnie połączenie wszystkich styli tańca. Można naprawdę każdą choreografię zatańczyć po prostu na szpilkach w stylu high heels. Do każdej muzyki można zatańczyć. Trochę jest tak, że każdy instruktor high heels wybiera taką swoją ścieżkę, swój styl. Nieraz to jest bardzo kobiecy styl, a nieraz jest to na przykład jeśli instruktor ma coś z tańca towarzyskiego, jest sporo z tańca towarzyskiego. Czasem po prostu jest tak, i to jest taki mój ulubiony styl, że dany instruktor łączy wszystkie style. Czyli po prostu czasem idziemy w takie lata 80., czasem idziemy w jazz, czasem idziemy w sexy, czasem idziemy trochę w dziwne choreografie i też tak zastanawiając się, w którą stronę ja chciałabym pójść, to później, jak już skończymy podstawy, bo powiedziałam z dziewczynami, że to są takie 4 miesiące dobrej naszej pracy i później zrobimy sobie już fajne nowe rzeczy, to właśnie tego chciałabym, żeby określać na przykład miesiąc, w który pójdziemy. Mnie się marzy, żeby po prostu tańczyć do przeróżnej muzyki. Na przykład, nie wiem, z filmu Mamma Mia, albo na przykład określić miesiąc jako miesiąc Beyoncé i tylko po prostu muzyka Beyoncé i jakaś mała choreografia. Więc mam nadzieję, że dziewczynom moim w Ostrzeszowie się spodoba właśnie ten styl, w którym ja chcę pójść.
15: Okej, to wiemy już, do czego dążyć będziecie na zajęciach. A jak one wyglądają teraz? Jak wyglądają zajęcia High Heels Therapy?
16: High Heels Therapy teraz skupiam się bardzo intensywnie na postawie dziewczyn. Ze względu na to, że żyjemy w czasach, że wszystkie jesteśmy przygarbione, dbam przede wszystkim o to, żeby wydobyć po prostu jak najwięcej tej postawy, żeby dziewczyny zaczęły się prostować. I nie tylko na zajęciach, ale też na co dzień. Żeby było to dla nich po prostu łatwe na co dzień, że nie będą się skupiały, a będą wyprostowane. Jak stawiamy stopy, to też później bardzo idzie nam na ciało, więc jeśli niepoprawnie stawiamy stopy, nasze ciało też później daje na przykład znaki. I tak, przede wszystkim skupiam się na postawie, na odpowiedniej rozgrzewce, na samopoczuciu dziewczyn, ale też również na tych podstawach heelsowych, czyli po prostu już każda z nas wie, co to na przykład bevel, co to jest bevel, czyli pozycja, z której bardzo często dziewczyny będą wychodzić w choreografiach. Bardzo często po prostu my rozpoczynamy pozycją bevel pójście w walk, czyli hilsowy walk, to też jest taki hilsowy. Na co dzień tak nie chodzimy, ale na tych zajęciach bardzo się skupiam właśnie na wyprostowanych kolanach, na odpowiednim ułożeniu stopy, na pokazaniu biodra, na ściągnięciu brzuszka. Śmieją się dziewczyny, że gorset kupią na te zajęcia, bo faktycznie trochę tak jest. Jeśli puszczamy gorset nasz, czyli brzuszek, to zaczynają boleć nas lędźwia. I tego też uczę dziewczyn, że nie puszczę tego brzucha. I to będzie później, myślę, że się przekładało na nasze codzienne życie. Że okej, one będą wiedzieć, że jeśli bolą mnie lędźwia, to może coś robię, może puszczam brzuch. Później dalej właśnie mocno ściągnięte łopatki. Pokazujemy szyję, pokazujemy, nie chowamy. A my na co dzień jesteśmy przygarbione i schowane. W kwestii głowy też jest bardzo dużo. Bardzo dużo się dzieje podczas zajęć ze względu na to, że my na co dzień według mnie mamy bardzo dużą dawkę kortyzolu. Po prostu na co dzień mamy dużo stresu, dużo zadań, dużo problemów. Myślę, że też mało czasu. Każdy ten czas bardzo liczy i przyjście na zajęcia High Heels Therapy to jest takie wyluzowanie głowy, takie okej, nawet jak przychodzę z jakimiś problemami, to trochę zamykam je za drzwiami. Ja tego się nauczyłam, że faktycznie przychodzę na zajęcia, wyluzowuję głowę i później czuję się lekka. Już mam pierwsze zwrotne wiadomości od dziewczyn, że faktycznie pomimo właśnie tego, że pracują ciałem, to też pracują głową i że to nie tylko są dla nich zajęcia taneczne, ale też przepracowują pewne rzeczy, czyli jakieś swoje kompleksy, jakieś swoje takie rzeczy, które po prostu blokowały nas.
15: Wzrasta poczucie własnej wartości?
16: Bardzo, bardzo. Myślę, że 3 lata temu, jak rozpoczynałam swoją drogę, byłam inną osobą. Byłam inną osobą i troszkę byłam zamknięta. Myślę, że 3 lata temu, jakbym została zaproszona, pewnie bym odmówiła po prostu przyjścia. Nie byłabym na to gotowa. Byłam zamknięta i pewne osoby by powiedziały, że to taka szara myszka. Myślę, że przez te 3 lata wydobycie tej kobiecości zaowocowało tym wzrostem właśnie takiej pewności siebie, ale takiej kobiecej. Po prostu, że jestem kobietą, więc mogę czuć się pewnie. Mogę odpowiadać za pewne sytuacje. Mogę wychodzić do przodu. Nie muszę wcale się zawsze chować za kimś, albo żeby ktoś za mnie decyzję podejmował. Ja mówię też to dziewczynom, że po pewnym czasie mam nadzieję, że poczujecie się troszeczkę inne, tak jakby trochę jakby w innej skórze.
15: Każda kobieta powinna przyjść choć na jedno zajęcie, każda kobieta powinna spróbować?
16: Myślę, że tak. Przede wszystkim chociaż spróbować. Dać sobie tą furtkę taką na otwarcie się, bo jeśli nie przyjdziemy i zamkniemy się w domu z tymi swoimi kompleksami, problemami, różnymi traumami, blokadami, to nawet nie spróbujemy. Czyli myślę, że chociaż raz każda kobieta powinna spróbować.
15: To powiedz mi o swoich zajęciach. Kiedy można na nie przyjść?
16: Zajęcia odbywają się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Ogólnie na początku myślałam, że otworzę tylko 3 grupy, po czym się okazało, że ogrom po prostu kobiet, które się zgłosiło w przeciągu bardzo krótkiego czasu, troszkę mnie przytłoczył. Nie sądziłam, że będzie aż taki odzew kobiet, ale to też mi mówi, że faktycznie kobiety w Ostrzeszowie i okolic potrzebują właśnie tego, właśnie takich zajęć, więc specjalnie dla nich otworzyłam również 4. grupę, więc mamy grupy we wtorek, godzina 16 i 17.15, w środy poranne zajęcia o 10.30 oraz grupa piątkowa o godzinie 17.
15: A że jest coś, co kobieta powinna wiedzieć, zanim zdecyduje się na przyjście na takie zajęcia?
16: Zawsze mówię, że pierwsze co, to nie nastawiać się. Jakie to będą zajęcia i czy czasami na przykład przykład wiekowo nie będę odpowiadała dziewczynom w grupie, albo nie nastawiać się, że nie, ja jestem za sztywna na te zajęcia. Po prostu przyjść i zobaczyć. Zawsze mówię, że właściwie ze sobą wziąć tylko wygodne ubranie i wodę na pierwsze zajęcia. Całej reszty dziewczyny się dowiedzą właśnie na pierwszych zajęciach, bo dużo, dużo gadam podczas zajęć. Myślę, że po prostu to gadanie w pierwszych zajęciach jest bardzo ważne, żeby dziewczyny faktycznie wiedziały co i jak, wiedziały po prostu z czym to się je, ale też zaczerpnęły pewne podstawy. To jest właśnie oczekiwań, że już po pierwszych zajęciach ojej, ja już powinnam to robić, a nie robię i wyglądam dziwnie. Chwila czasu, zanim to ciało tak jakby zrozumie, że jak powinno się układać. Więc ja też zawsze mówię na zajęciach, nie bądźcie na siebie złe. Nie oceniajcie po prostu swojej sylwetki naprzeciwko, czyli właśnie w lustrze, bo to przyjdzie z czasem.
15: Wspominasz, jak padło pytanie dotyczące tego, co kobieta powinna wiedzieć, zanim zdecyduje się przyjść na zajęcia. Wspominasz o tych obawach odnośnie wieku, że będziemy niedopasowane. Faktycznie ta grupa jest zróżnicowana u Ciebie? Te grupy w zasadzie?
16: Tak, to prawda. I szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, bo we Wrocławiu te grupy są bardzo młode. Chociaż czasem spotykam, i to jest super, ostatnio byłam na warsztatach u dziewczyny, która zrobiła walentynkowe warsztaty i była tam świetna kobieta, która się ruszała przepięknie. Była koło 50 i po prostu ile z tych warsztatów wyciągnęła radości, to jej. Znam też dziewczyny we Wrocławiu, które rozpoczynają w ogóle tą drogę z tańcem po 40 i też po prostu widzę tą radość. Więc bardzo się cieszę, że przyszły do mnie dziewczyny, kobiety w różnym wieku, że nie bały się spróbować, a jeśli spróbowały, to widzą w tych zajęciach coś, co mogą wziąć po prostu do siebie. Czyli coś, co polepszy może ich sylwetkę, może ich elastyczność, może ich pewność siebie. Coś, co po prostu będą mogły wziąć.
15: Wspominasz

0: bardziej zaawansowanego?
1: Myślę, że tak, ze względu na to, że patrząc na swój rozwój, byłam na programach właśnie takich 4-miesięcznych i uważam, że po tych 4 miesiącach bardzo to zaprogresowało. Bardzo moje ciało zaczęło się układać we właściwy sposób, stawiać tą stopę we właściwy sposób. Już wiedziało, że musi trzymać brzuszek, a często o tym kiedyś zapominało i na tych pierwszych moich filmikach widać sporo błędów.
0: Ty je widzisz teraz.
1: Tak, ja je widzę teraz i co ciekawe, ogólnie ktoś, kto na przykład nie zajmuje się tańcem, na przykład nie widzi tych błędów i tak czasem rozmawiam z moimi dziewczynami właśnie z High Heels. Tak naprawdę to my jesteśmy takimi swoimi głównymi kobietami, które się szkalujemy. Po prostu widzimy u siebie każdy najmniejszy błąd i kiedyś się śmiałam, że ja na przykład nie miałam tego, że na przykład widziałam u siebie błędy i nie dodałam filmiku, bo wiedziałam, że jestem w procesie po prostu nauki i ja nadal jestem w procesie nauki, więc ja mogę popełniać błędy i na przykład teraz też walczę ze swoją głową, że pomimo, że już jestem instruktorką, ja też mogę nadal popełniać błędy. Dziewczynom swoim obiecałam, że dodam w najbliższym czasie filmiki z tych moich pierwszych zajęć High Heels, bo one chcą zobaczyć te błędy i mam nadzieję, że je zobaczą.
0: Faktycznie jest to aż tak skomplikowane i trudne, jak się może z boku wydawać?
1: Myślę właśnie pierwszą rzeczą są te podstawy, bo bez nich nie ruszymy. Ja troszkę od tyłu rozpoczęłam High Heels. Ogólnie tańczyłam od zawsze, ale inne style tańca. I nagle pojawił się High Heels we Wrocławiu. Poszłam na zajęcia, gdzie od razu były choreografie, czyli nie było tych podstaw. Więc ja właściwie tylko z obserwacji mogłam popatrzeć na dziewczyny i pomyśleć sobie, okej, może to powinno być tak, może to powinno być tak. I na przykład instruktorka ogólnie przy tych zajęciach, gdzie wykłada choreografię, mówi co i jak, ale jeśli nasze ciało nie miało wcześniej styczności, więc ono nie zapamięta po jednym razie. I stąd po prostu te 4 miesiące podstaw u mnie, żeby to ciało już się przyzwyczaiło, jak ma stawiać stopę, czy kolana wyprostowane, czy zgięte, bo teraz wiem, że rozpoczęłam troszkę właśnie trochę od tyłu, przez co mogłam powielać różne błędy u siebie, a z błędów ciężko wyjść, ciężko z powrotem przestawić głowę, żeby nie robiło tego. Na przykład moja koleżanka, przyjaciółka taka właściwie dobra, też właśnie rozpoczęła od choreografii i nauczyła się po prostu chodzić na zgiętych kolanach, a same wiemy, że na zgiętych kolanach chód w szpilkach troszkę nie wygląda. Teraz, pomimo, że jest po wielu już warsztatach, po wielu szkoleniach, po wielu kursach, ona nadal czasem się łapie na tym, na właśnie tym swoim błędzie z przeszłości, że nauczyła się tak, nie inaczej i czasem jeszcze te kolana zgina.
0: Czyli najpierw podstawy i po 4 miesiącach u Ciebie choreografia.
1: To jest też tak, że tak, podstawy podstawami, ale będę chciała co jakiś czas dziewczynom troszeczkę urozmaicić te podstawy, zrobić jakąś choreografię, bo tym myślę, że będą największą przyjemność czerpały. Jak będzie jakaś choreografia.
0: Tego chyba się trochę też oczekuje, nie?
1: Tak, tego się oczekuje, trochę właśnie fanu, trochę zabawy, że się uśmiechniemy i po prostu porobimy do muzyki fajną rzecz. Co ciekawe, na pierwszych zajęciach przede wszystkim robiłyśmy wolny walk, który jest, uważam, najtrudniejszy. Na drugich zajęciach, bo już jesteśmy po drugich zajęciach, zrobiłyśmy już szybki walk i nagle się okazało, ojej, to jest chyba łatwe, że na pewno łatwiejsze niż przypuszczały.
0: Wolny walk, szybki walk, tylko mi wytłumacz.
1: Wolny walk, czyli na przykład jest do wolnej muzyki, więc każdy szczegół się liczy. liczy. I wtedy bardzo widać najmniejszy błąd. Przy szybkim łoku, tak jakby to ciało już samo mniej więcej zapamiętuje, co ma robić. Przy szybkim łoku nie widać już aż tak bardzo, co jeszcze mamy do poprawy.
0: To Paweł w zasadzie też na samym początku bardzo to podkreśliłaś. Nie tylko high heels, tylko high heels terapii. Czy mogłabyś jeszcze raz w zasadzie, bo o tym też troszeczkę na początku było, przypomnieć, powiedzieć naszym słuchaczom, czym to się różni?
1: Dla mnie te zajęcia będą właśnie przede wszystkim taką odpowiedzią trochę na dzisiejsze czasy, żeby mieć też taką a la terapię dla swojej głowy. Dla swojej głowy i dla swojego ciała. Tutaj raz, że zwracam uwagę na ciało bardzo, bardzo, ale też zwracam uwagę na to, żeby dziewczyny po prostu walczyły ze swoją głową i ze swoimi uprzedzeniami i ze swoimi kompleksami.
0: Żeby poczuły się pięknymi kobietami.
1: Żeby poczuły się pięknymi kobietami, bo są.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Coraz więcej osób korzysta z terapii z udziałem zwierząt. Kto powinien wybrać hipoterapię? Na czym polega dogoterapia? A dla kogo najlepsza będzie alpakoterapia? Mówi Magdalena Cieśle z Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji na Wzgórzu w Parzynowie.
4: To zaczęło się od hipoterapii, dogoterapii, czyli na początku konia miałam gdzieś na hotelu i tam sobie zaczynałam tę hipoterapię prowadzić małymi kroczkami. Dogoterapia to była głównie jeździłam do szkół, do szkoły specjalnej, do domu dziecka, do różnych właśnie takich ośrodków. No i później w tym 2012 roku udało mi się tam wyremontować to miejsce, ponieważ to było takie moje miejsce na ziemi, które pokochałam, kupiłam i krok po kroku sobie tam robimy, upiększamy. No i tam przeniosłam konie i tam zaczęłam też dodatkowo prowadzić jazdę konną. Tak naprawdę zaczynałam głównie od dzieci, czyli dogoterapia, no to jeździłam głównie do szkół, do przedszkoli. Skierowana była dla młodszych osób, ale teraz już od pewnego czasu też tak naprawdę weszliśmy trochę szerzej i jeździmy do Domu Pomocy Społecznej. Mamy też teraz właśnie podpisaną taką umowę z PCPR-em z Kępna dla takich osób starszych, którzy tam taki dzienny pobyt mają. I tam też właśnie jeździmy i z psem. Z alpakami byliśmy. No w sumie zaczęło się to, że ja połączyłam dwie pasje, czyli pracę z osobami niepełnosprawnymi i zwierzęta, bo zwierzęta są moją miłością od dziecka, więc taki pomysł mi wpadł właśnie te lata temu. No i hipoterapia jest to terapia na koniach, ale też z udziałem koni, przy udziale koni, czyli nie jest tylko koniecznością wsiadania na konia, bo tak jak na przykład osoby starsze, no to nie wsadzamy na konia, to wtedy już robimy terapię taką bardziej kontaktową. Dogoterapia, no to jest to terapia z psami, przy udziale psów, gdzie też właśnie od razu powiem, o co tam chodzi, bo dużo osób ma takie wyobrażenie, że to ten pies jest tak cały czas na przykład przez te dzieci taki przytulany, oblegany, ale to nie o to chodzi, bo tak naprawdę pies by psychicznie nie wytrzymał, nie? Czyli ten pies jest, on jest takim, no staje się tym przyjacielem takim bardzo, bardzo dla tych dzieci i on jest motywatorem. Czyli na przykład jak zajęcia zaczynamy, zawsze jest takie uczą się dzieci takiego poczucia obowiązku, czyli one dbają o tego psa. Zawsze jest krótkie czesanie, nakarmienie, napojenie, w różnej formie karmimy, czyli na przykład proste ćwiczenia, liczymy te smaczki takie do miseczek, kolorowych, wielkości misek, orientacja przestrzenna, czyli na przykład miseczka jest na krześle, pod krzesłem, za, przed i dzieci robiąc to dla psa, szykując jedzenie, nie myślą o tym, że one teraz ćwiczą, że muszą się czegoś uczyć, tylko to jest dla nich taka zabawa, one robią coś dla tego psa, a przy tej okazji nawet nieświadomie się uczą takich dla nich ważnych rzeczy.
0: To jakie psy na przykład są najlepsze w dogoterapii?
4: Ogólnie nie ma tak, że ta rasa i tylko ta, bo może być zwykły kundelek. Ważne są predyspozycje. Wiadomo, są rasy, które są nie predysponowane, czyli te z tych takich ostrzejszych, tak, typu tam Rottweiler, Doberman, chociaż nie jest powiedziane, że trafi się jakaś taka perełka, ale to musi mieć pies predyspozycję, bo wiadomo, że czasem są dzieci z autyzmem, z różnym stopniem autyzmu i zdarzyło się naprawdę mimo takiego mojej takiej uważności bardzo, bardzo, bo dbam o te moje zwierzaki, żeby się nic nie stało, no to czasem były sytuacje, że jechałam do nowego miejsca, były nowe dzieci, pytałam o to, czy któreś nie jest agresywna, zdarzyło się czasem z braku informacji, albo może też opiekunowie nie wiedzieli i ten pies został albo odepchnięty tak nagle, albo uszczypnięty, więc kilka takich sytuacji było, no i w takich sytuacjach pies musi być naprawdę taki, że nie zareaguje, nie odgryzie się, nie? Bo, no było właśnie ten mój taki produkt, który już święty pamięci, pierwszy, z którym zaczynałam, no on po prostu zapiszczał, zawsze odchodził, nie? I no, to takie są sytuacje, także muszę mieć predyspozycję, wiadomo, że jest to tylko zwierzę i mimo tego, że ja szkolę je zawsze od małego, kupuję z dobrych hodowli, z takich naprawdę sprawdzonych, bo no, to też większa szansa, większe prawdopodobieństwo, że jest od początku socjalizowany pies, czyli inny taki przypadkowy, który nie wiadomo co przeszedł. Oczywiście, że może się trafić taki pies nawet ze schroniska, który będzie aniołem i będzie super, no ale tu jest taka już bardziej loteria, nie? Jak wiadomo, że z hodowli też może się trafić, który nie będzie miał tej cierpliwości, no ale jednak zawsze też są takie testy psów, które najbardziej się nadają, czyli na przykład jak jadę, jest miód szczeniaków i ja już te testy też właśnie miałam na kursie, że po prostu robimy i widzimy, który jest taki bardzo, bardzo taki do przodu, że on może być niekoniecznie i nie może być też taka całkiem ciomajtka, który będzie może być strachliwy, nie? Może się właśnie bać. To jest najlepszy jest taki pośrodku. Obecnie mamy 2 labradory, jednego golden retrievera, chociaż golden jest już staruszkiem i już ma tak od 2 lat około emeryturkę, czyli on już nie jeździ. Ewentualnie jak mamy właśnie gości w ośrodku, czyli na przykład z Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy przyjeżdżają, no to wtedy to sobie właśnie z tymi starszymi osobami ten nasz staruszek super się sprawdza. Czyli ten golden, 2 labradorki i jeden taki mieszaniec. I właśnie ten mieszaniec też fajnie się nadaje, chociaż jego to już też muszę tak właśnie obserwować i świadomie, czyli to trzeba jednak właśnie umieć obserwować te psy, bo on tak nada się do indywidualnych zajęć, czy tam powiedzmy 2, max 3 osoby, ale do takiej większej grupy nie, bo to już jest dla niego zbyt duży stres, nie? Czyli ten marszalek nasz to tak sobie jedynie do wybranych, a te labradory, właśnie dlatego tak najbardziej predysponowane są labradory, bo one są bardzo odporne psychicznie. One mogą dużo wytrzymać. Zawsze szkolenie jest, odbywam szkolenie. Ja wcześniej jeździłam do Wrocławia do takiej mojej koleżanki, która jest behawiorystą i super trenerem. Już później kolejne to już sama sobie szkoliłam, bo już tą wiedzę, jak przygotować do dogoterapii, to już robiłam sama. Jak jakiś miałam problem, to oczywiście zawsze do się mogę zwrócić. Są egzaminy na psa dogoterapeutycznego, które ogólnie nie jest to wymóg taki prawny, że musi ten pies mieć, ale można sobie dla własnego sprawdzenia robić co roku, można rzadziej. I właśnie jest taki egzamin, co tam w ileś jest zadań, 12 było. I ten pies właśnie, jeśli przejdzie te wszystkie zadania, no to dostaje taki certyfikat psa terapeutycznego. No i tam właśnie w tych zadaniach jest między innymi, że ktoś z komisji tu ściśnie łapkę, tu pociągnie za ucho, no i patrzą, czy jest jakaś reakcja, czy nie, nie? Taka właśnie agresywna. Przy dzieciach z różnymi niepełnosprawnościami nie da się takiego sobie scenariusza, że się trzymamy od deski do deski. Wiadomo, mam sobie zawsze jakiś plan, ale czasami trzeba zmodyfikować dane ćwiczenie, czyli jak widzę, że to jest za trudne, to idę troszeczkę ułatwiam to i cały czas na bieżąco staram się obserwować, nie? Właśnie też jakie potrzeby, które dziecko potrzebuje więcej takiego, bardziej takiego wyciszania, relaksu, czyli ta obecność tego psa i takie właśnie, no jest to głaskanie, oczywiście jest przytulanie, ale nie cały czas, żeby też ten pies psychicznie miał ten komfort, a niektóre dzieci takie właśnie bardziej sprawne, no to już więcej tak usprawniamy i ruchowo, bo jak mamy na przykład mózgowe porażenia, są przykurcze, no to są fajne ćwiczenia, że na przykład smarujemy powiedzmy pasztetem rączki i piesek wylizuje i to tak się rozluźniają te napięcia, że to jest super. No to też musi być taki pies, który będzie lizał, a nie podgryzał te paluszki.
5: Okej, dobra.
4: Pasztet, nie?
5: Lepiej indywidualnie czy grupowo? Czy można w ogóle to sklasyfikować?
4: Trudne, znaczy właśnie to jest trudne. Zależy. Przy niektórych dzieciach jest lepiej być jeden na jeden, a znowu przy niektórych jest fajnie zrobić grupę, bo można wtedy fajnie takich zadań, takich grupowych, jakieś troszkę rywalizacji wprowadzić, żeby takich a la zawody, jakieś takie rzeczy. Czyli w sumie czasem tak, czasem tak.
5: To troszeczkę o dogoterapii już porozmawiałyśmy. Kolejną z form terapii, która myślę, że jest w ogóle takim fenomenem trochę, jest alpakoterapia. Mhm. Proszę mi powiedzieć, czym jest alpakoterapia? Jak te alpaki znalazły się u Pani w ośrodku? I też, czy to są na przykład głównie zajęcia, warsztaty, nie wiem, czy tak też można to nazwać, skierowane do dzieci, do dorosłych. Jak to wygląda?
4: Alpaki, no właśnie to było kolejne takie moje marzenie po tym, jak zrobiłam kursy hipoterapii i zakupiłam tego pierwszego konika, później tego terapii. To już tak właśnie mówię, kurczę, te alpaczki też się takie robiły powoli, coraz popularniejsze, więc wyszukałam, wyczytałam trochę o tym i kupiłam 2 chłopców. Właśnie, no bo było też takie, a czemu nie weźmiesz sobie samiczki, żeby mieć małe? Tylko to też jest tak, jak jest samica w ciąży, to już zajęcia, to już jest stres. I tak stwierdziłam, że albo jedno, albo drugie, albo hodowla, albo terapia. No głównie, wcześniej mieliśmy tak, że to były głównie spacery. Głównie spacery, karmienie, taki po prostu kontakt, bo alpak da się jakiś sztuczek nauczyć, ale nie wydresuje się aż tak jak psa. No, on nie będzie, alpaka nie będzie taka wierna i taka za człowiekiem, bo to jest jednak bardziej takie dzikie zwierzę. Ale wiadomo, że da się je oswoić, one są, mamy Deosia, który daje całuski, czy pani widziała? I on ten brązowy, to po prostu tu się tylko marcheweczkę włoży, on teraz całuski daje. Także da się je tak fajnie socjalizować, ale zawsze, no nie będzie to takie zwierzę, które będzie chodzić jak pies za nami i aż tak przywiązane, nie? Ale też to jest właśnie głównie taki, że to jest takim fenomenem alpak, to chyba takim głównym, to, że jak się spojrzy w te ich pyszczki takie słodkie, to się po prostu się człowiekowi zaraz poprawia humor. I to jest takie główne to, co moim zdaniem te alpaki mają. Plus to, że one, ta ich wełna jest chyba alergiczna. Czyli jak na przykład jest pomału uczulenie na sierść psa czy konia, to może skorzystać z alpakoterapii, bo to nie uczula ta wełna. No to i miękkość tej wełny w ogóle, to właśnie podczas tego głaskania, to zatapianie w tej wełnie, jak się tak głaszczemy, ta rączka zatapia, to jest też już samo to przyjemne. No właśnie można kilku sztuczek, można coś w tym stylu. I tak samo można robić zadania na zasadzie dogoterapii, czyli są alpaki, przywitamy się, nakarmimy, pogłaszczamy, bo będziemy razem i znowu robimy coś dla nich, ucząc się przy tym. No i właśnie cały czas jest ten kontakt, ale jest też właśnie taka terapia obok, czyli są te różne ćwiczenia. No i tutaj też i do dzieci, i do dorosłych, do osób starszych. No teraz byśmy, ogólnie wcześniej robiliśmy tylko w ośrodku, nie jeździliśmy z alpakami, jakoś tak nie było czasu w sumie ich tak do tego przyzwyczajać i bo też tych zajęć dosyć dużo mamy, więc dopiero tak w sumie w tym poprzednim roku zaczęliśmy, bo pojechaliśmy do PCPR-u, tam była akurat mniejsza grupka i fajnie się, naprawdę super się alpaki sprawdziły. No i później właśnie z Domu Pomocy Społecznej w Radzie zostaliśmy zaproszeni na Dzień Babci i Dziadka. Tam była duża grupa, ale no chłopaki się naprawdę super się spisali. Później chodziliśmy też po pokojach do osób leżących. Także radość tych osób no, była niesamowita. To jest sama obecność tych zwierząt. W ogóle właśnie to jest fenomen zwierząt. Dlaczego one właśnie tyle dają, co ja tak w to bardzo wierzę, bo podstawa przede wszystkim zwierzę nie ocenia. No, na przykład na hipoterapii wsiada dziecko bez nogi czy bez rączki. Jak my widzimy takie dziecko, to oj, piękne, nie? Zaraz sobie coś tam myślimy, no i ona to czuje. Bo człowiek czuje, jak ktoś tam sobie coś... Często da się to wyczuć. Dla zwierząt nie ma znaczenia, czy ktoś jest taki, a ten jest taki. Każdy jest równy, nie? I to jest też takie bardzo ważne, że dzieci czują się równe, a nie gorsze, nie? Nie jakieś takie...
5: A czy można powiedzieć o jakichś takich uniwersalnych korzyściach płynących ze wszelkiego rodzaju zwierzęcych terapii? Bo tak jak rozmawiamy, pracuje pani nie tylko w cudzysłowie na koniach, na psach, na alpakach. Są to właśnie różne rodzaje zwierząt. Czy są jakieś takie ogólne korzyści, które można wymienić, które właśnie płyną dla tego beneficjenta?
4: Takie wspólne, no na pewno jest to takie wyciszenie. No zwierzęta wszystkie są tu i teraz. One nie planują sobie, nie martwią się, co tam będzie, albo co się wydarzyło kiedyś. One są tu i teraz. I to jest też to, czego my się od zwierząt uczymy. Ja sama właśnie osobiście, jak ja pójdę do tych moich zwierzaków na łąkę, a mam czasem jakiś gorszy dzień, od razu się poprawię. Od razu naprawdę nastrój się poprawia i to jest niesamowite, a one też wyczuwają. Tak wyczuwają po prostu nasz osiołek, moje oczko w głowie, to jest prezes Igor się nazywa. I on tak samo, no była sytuacja, że poszłam sobie na łąkę, miałam jakiś taki gorszy dzień, posiadłam taka słodnia. A on przyszedł i tak mi tą główkę tu wciskał, tak się wtulał, no i nie robi tego na co dzień. No on jest przylepa, tam zawsze szuka smaczków i w ogóle, ale tak, no takie właśnie miałam kilka sytuacji i z końmi, i z psami to też to jest częściej, bo więcej osób ma w domu psy, więc psy też wyczuwają, koty, ale ten osiołek czy te konie, to jest niesamowite, jak one potrafią nas wyczuć. No konie w ogóle na kilka metrów wyczuwają nasze tętno i konia się nie oszuka, prawda? Jak na przykład siadamy na konia i ktoś mówi, a jak ja się boję, to on mnie zrzuci, nie? Ja mówię, nie zrzuci, bo się boisz, tylko może nie słuchać, bo on będzie wiedział, że aha, okej, ten jeździec nie jest dla mnie przywódcą, on mi nie zapewni bezpieczeństwa, to ja się boję, to ja to muszę teraz zdecydować. No jak chcę na przykład zakusować, czy to, no jak jest koń taki trochę sprytniejszy i nie chce mu się pracować, no to nie będzie jechał, jak czuję, że ta osoba na grzbiecie nie jest pewna tego, czego chce, nie? Czyli one wyczuwają te nasze emocje i my super przy nich możemy sobie te emocje tak jakby regulować i naprawdę nas taki dobry był. Głównie ten emocjonalny. Konie, co wyróżnia konie z alpak z psów, to to, że podczas tej jazdy jest ten ruch taki kołyszący, wyciszający. Jeśli mamy przykład przykład osoby z mózgowym porażeniem, no to ta wyższa temperatura od ciała człowieka, która też powoduje to rozluźnianie napiętych mięśni, to z kolei uzyskamy tylko na koniu. I tak samo jak mamy problemy z chodzeniem, to chód konia, ten trójwymiarowy ruch daje do mózgu człowieka, tak jakby jakbyśmy chodzili. I często właśnie, wiadomo, nie w przypadkach, gdzie to jest nieodwracalne, że nie ma opcji, żeby zacząć chodzić, ale w takich, gdzie po prostu to jeszcze jest do odwrócenia, czy po jakichś wypadkach, czy to ten ruch naprawdę idąc przez miednicę do mózgu daje nam to poczucie tego chodu i no, często są fajne efekty.
5: Porozmawiamy o koniach, psach i alpakach, bo takie zwierzęta są u Pani właśnie.
4: Jeszcze jest jastrząb.
5: Jastrząb. Okej. Okay. Terapia z jastrzębiem? To się jakoś też nazywa, czy nie?
4: Ogólnie to jest takie... Być może jest już terapia jakaś taka, ale nie wiem, czy typowo z drapieżnymi. Ja to po prostu zauważyłam, jakie efekty daje ten jastrząb właśnie, bo teraz ostatnio od jakiegoś czasu też widzę zapotrzebowanie w kierunku młodzieży. No bo widzę, co się dzieje, jak duże są problemy emocjonalne, różnego rodzaju depresje, próby samobójcze czy samobójstwa i po prostu tak poczułam, że te zwierzęta mogą, oprócz tej hipoterapii takiej typowej, głównie, które właśnie jeżdżą dzieci, czy tam już później troszkę starsze, ale do tej młodzieży takiej właśnie niepełnosprawnej, tylko z takimi problemami. I mieliśmy właśnie w zeszłym roku też skępna z PCPR-em taką umowę, bo przyjechała młodzież z rodzin zastępczych. 7 takiej młodzieży na jeden taki dzień, jednodniowe takie warsztaty przygotowałam dla nich z wszystkimi zwierzętami. Także to było tak, z psami to wiadomo, że nie zrobię z takimi starszymi osobami zabaw jakichś tam takich łatwych jak dla dzieciaków, ale tutaj wprowadzam elementy tresury i klikera i właśnie takie podstawowe komendy i ta młodzież sobie też próbuje tych komend i widzą, że oni potrafią też, że ten pies ich słucha, czyli to już wzrasta ich poczucie własnej wartości. Oprócz tego, jeśli mają w domu psa, to też daje im takie wskazówki, żeby mogli sami sobie spróbować poszkolić swoje psy. No to jest jedno, no alpaki to oczywiście ten kontakt, ten spacer, koń, przejażdżka też, ale tak naprawdę to, co mieliśmy na tych warsztatach, co mnie strasznie uczyło, bo to było to, co tak bardziej zależy mi niż ta jazda. Bo pojeździć mogą sobie wszędzie, ale ten kontakt, jak tak są dobrze też poprowadzeni i jak się uświadomi, że te zwierzęta są niesamowite, że to nie jest tylko zwierzę, na którego wsiadamy sobie, pojeździmy godzinkę i do widzenia, jak rower odstawiamy, to oni po prostu spędzili najwięcej czasu na łąkach różnych z koni. Te konie były przy nich, one po prostu nie chciały odchodzić sobie iść tam skubać trawkę czy jeść siano, tylko stali z nimi i to było no im było, wiesz, było tak dobrze wśród tych zwierząt, że to było niesamowite. No i właśnie co było takim na koniec, takie uwieńczenie, to był spacer z tym jastrzębiem. Ja tego jastrzębia wytresowałam sama. To był dziki jastrząb wyjęty z woliery od rodziców, wykupiony z hodowli, ale ja ją układałam po to, żeby właśnie móc latać z nim luzem w lesie. No, oprócz tego, że ona jest w ogóle niesamowicie mądra. Tak, znaczy nie wiem, czy każdy jastrząb to jest mój pierwszy, ale ona jest niesamowita. Okay? Też to jest tak drapieżny, jak cały czas ona będzie takim dzikim, takim, ale tą więź to się da się odczuć, że jednak mamy. No, jak idzie ktoś obca, no oczywiście przyleci do każdego, bo już się tak nauczyła na początku, były trochę problemy, najpierw tylko chciała do mnie. Ale jednak, jak zostawiłam ją na tydzień, gdzieś wyjechaliśmy na wczasy, to po prostu była obrażona przez pierwsze dwa dni, że to ja jej nie karmiłam, ja naprawdę, to było widać w oczach. I ona po prostu to uczucie, miałam tak różne reakcje, właśnie jak była ta młodzież, czy ja miałam tak różne reakcje osób, które ją przywołała. Wiadomo, jest takie trochę obawa czasem u niektórych, bo to tak, że pierwszy tak tu na rękę siada i tak mi zawsze z pytania, nie widziałabym ją oka, ja mówię, nie wiem, jeszcze mi nie działała, więc chyba nie. Ale już sobie żartuję. Jak wiadomo, trzeba zachować ostrożność, bo jak można sobie tutaj przykładać i wpatrywać się tak wyzywająco, to ona może we własnej obronie tam coś sobie tym szponem tak nas odepchnąć. Ale po prostu były i łzy, i ciarki na całym ciele i w ogóle, no miałam koleżankę, która po różnych właśnie przejściach, po różnych operacjach, czy jakichś takich chorobach, czy innych trudnościach życiowych, to po prostu były takie, no aż czasem to zabierało, było brak słów i takie emocje niesamowite. No ja mam ją już 3 lata i nie ma, że muszę iść polatać, tylko po prostu każdy spacer dla mnie jest inny i każde to przywołanie, kiedy

0: będzie starał się zrobić jak najpiękniej, jak ująć te ich takie naturalne piękno. I później właśnie widząc te zdjęcia z tym pięknym ptakiem, bo ona jest naprawdę śliczna i to właśnie, jak ustaliliśmy też dziewczynę, i ja mówię, czapeczka taka dżokejka, ja mówię, a pokaż, weź, zdjęłaś tą czapeczkę, ona nie, bo to się trochę ponieść, ale ty masz takie ładne oczy. I ona po prostu teraz z takim niedowierzaniem, tak, ja mam ładne oczy, ale było widać ten błysk na tych zdjęciach, po tym jak powiedziałam jej to jedno zdanie. I na tych zdjęciach z tą Freją to po prostu coś pięknego. I po tych właśnie, po tej sesji wróciliśmy sobie, było ognisko i tam sobie siedzieliśmy wszyscy z władnymi, ich psycholog z PCPR-u. I ona mówi, Magda, ja ich w życiu nie widziałam tak szczęśliwych. Mieliśmy zaplanowane tam od 12 do 18, siedzieliśmy do 22 i oni wcale nie chcieli od nas wyjeżdżać, bo było im tak dobrze, że rozmawialiśmy o tym, co było fajne, co nie wiem, wszystko było fajne. I mówią, no to co wam się tak podoba? No to jedna dziewczyna, no co w domu bym siedziała cały dzień na TikToku, a tutaj takie rzeczy przeżyliśmy, nie? I to jest, myślę, że to jest naprawdę duży, duży potencjał.
1: Czy każdy człowiek, niezależnie z czym się mierzy, czy jest dorosły, czy każdy człowiek może skorzystać z terapii ze zwierzętami?
0: Tak, jedyne moje zdanie, no co by mogło wykluczyć, to alergia. Czyli jeśli ktoś jest uczulony i faktycznie silnie uczulony, że no bo może być obok, nie musi, znaczy chociaż dotyk robi swoje też przy tych kłaniach, ale już sama obecność, samo naprawdę czasem posiedzenie na łące, poobserwowanie tych zwierząt, to jak one ze sobą się komunikują, to jest też, to też już naprawdę fajnie działa.
1: A co w przypadku, gdy ktoś nie lubi zwierząt?
0: No jest to wtedy trudniej. Właśnie tak jak mówiłam z tym jastrzębiem. No, są osoby, których to nie porwie.
1: Ale krzywdy im też nie zrobi.
0: Ale krzywdy nie zrobi, dokładnie. Dokładnie. Ja myślę, że nawet właśnie może nie ma tej takiej miłości, takiego pociągu do tych zwierząt, to już ten ich sposób bycia, to właśnie bycie tu i teraz i te takie wyciszanie, to i tak podziała.
1: A na czym polega dendroterapia, która też jest prowadzona u pani we środku?
0: Dendroterapia to jest taka terapia lasem, czyli no idziemy sobie do lasu, bo mamy ośrodek zaraz przy lesie, także chodzimy, już jesteśmy w lesie i ja wtedy opowiadam o różnych energiach drzew, bo każde drzewo ma swoją energię. Są takie drzewa, do których dobrze jest się przytulać i to też zależy właśnie w jakich przypadkach. Na przykład sosna super działa na to, nawet w takich przypadkach dróg oddechowych różnych zakażeń, ale ogólnie energia taka nasza wewnętrzna, jak mamy jakieś takie gorsze dni, jakieś problemy, to one naprawdę potrafią nas wzmocnić. I właśnie różne drzewa, różne energie. Są drzewa, do których lepiej się nie przytulać, bo mają tą energię taką bardziej negatywną.
1: Co to za drzewa?
0: Akacje są takie, nie do końca. One są takie pół na pół. Topola biała chyba była taka właśnie, że też ostrożnie. No i przede wszystkim też trzeba patrzeć, czy drzewo nie jest chore. Czyli jak mamy tam jemioła, to jest oznakom choroby, to wtedy nie przytulamy się, nie? Też nie przytulamy się do zbyt młodych drzew. I no, mówię to też tak, też dużo czytam i czytam właśnie książkę o sekretne życie drzew, tam jest niesamowicie opisane, jak te drzewa były między sobą się komunikują, jak one się wspierają, wystarczy. Czasem jest tak, że drzewo jest ścięte, zostaje korzeń, ten korzeń nadal widać, że żyje tam, na tym korzeniu coś rośnie, a one po prostu, te pozostałe drzewa przesyłają mu energię słoneczną, bo ono już nie ma gałęzi, więc nie może jej pobrać, korzeniami przesyłają do niego i je zasilają, to jest niesamowite, jak to działa.
1: A czy my możemy sobie zastosować taką dendroterapię, idąc po prostu na spacer do lasu, czy lepiej, nie wiedząc właśnie, do jakich drzew można się przytulać, to lepiej tego nie robić?
0: Jest mało tych drzew, do których się nie może. A te tutaj jednak większość, które my mamy w tych naszych lasach, to no właśnie sosna, brzoza. Brzoza jest cudowna. Dąb, bóg, wierzba. To jak najbardziej. No, może wiadomo, że sobie tam dźwięka to troszkę jeszcze, bo bez problemu znajdzie się te informacje, ale samo właśnie w ogóle spacer w lesie, to już no, chyba każdy, kto spaceruje, to jednak odczuje tą taką, takie lepsze samopoczucie, prawda? Bo tak idziemy, ciągnie nas do tego lasu, żeby się lepiej poczuć. I właśnie nawet już sam spacer między drzewami, ale pójść właśnie. Fajnie jest tak sobie iść i obserwować drzewa i jest tak, że któreś drzewo nas przyciąga, że poczujemy coś takiego, że ono nas przyciąga. I wtedy dobrze jest, tylko też nie tak, że o, to mi się podoba, to poczułam, idę i od razu się przytulam. Bo to jest też żywa istota. Dobrze jest na przykład przyłożyć rękę na taką, powiedzmy, odległość i zaraz poczujemy, czy bardziej jest ciepło, czy jest chłód. Jak jest chłód, to ono niekoniecznie, nie zawsze drzewo chce, żebyśmy się do niego przytulali.
2: Od hiszpańskiego serialu po własną platformę językową Ostrowianka Agata Spędowska pokazuje, czym może skończyć się miłość do języka obcego, jeśli tylko połączy się pasję z ciężką pracą. Jest absolwentką 4. liceum ogólnokształcącego w Ostrowie i do tej szkoły wróciła, by dzielić się swoją pasją. Posłuchajcie.
3: Nazywam się Agata Spędowska. Jestem nauczycielką.

0: Języka hiszpańskiego.
1: Skąd język hiszpański?
0: To była taka miłość trochę od pierwszego usłyszenia, ze względu na to, że gdzieś tam w dzieciństwie zasłyszałam podczas oglądania różnych telenowel właśnie język hiszpański. I kiedy okazało się, że mogę uczyć się go właśnie w czwartym liceum tutaj w Ostrowie, to postanowiłam spróbować i po prostu zacząć.
1: No i to czwarte liceum było początkiem.
0: Tak, to był początek i tam tak naprawdę stawiałam takie swoje pierwsze kroki w nauce tego języka i to było super, bo mogłam tak naprawdę poświęcić cały ten swój czas taki nastoletni, a w zasadzie jego bardzo dużą część na naukę podstaw, co dało mi bardzo solidny fundament już potem pod studia. Potem były studia, potem była filologia hiszpańska.
1: No i co, ten język taki piękny się okazał?
0: Okazał się bardzo piękny, w zasadzie też bardzo fajny i łatwy do nauczenia się, szczególnie właśnie na początku, ze względu na to, że jest bardzo melodyjny, jest bardzo taki przyjemny właśnie do nauki. No i potem oczywiście na filologii trochę się to odczarowało, ze względu na to, że te studia są bardzo specyficzne. Bardzo dużo trzeba też uczyć się o historii, kulturze, ale zdecydowanie to mnie nie zachęciło, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pokochałam i Hiszpanię, i język hiszpański.
1: A to, co się wydarzyło w czwartym liceum, bo każdą miłość można zabić, mówiąc uczciwie, ale tutaj szkoła nie zabiła tej chęci, tej ciekawości, tego konkretnego języka.
0: Nie, zdecydowanie. Tutaj też dużą rolę odegrała moja nauczycielka, Agata Kosiek, która w tej chwili jest moją koleżanką z pracy. To się też tak fajnie ułożyło, przeplotło, ale zdecydowanie no to ona po prostu też nadawała tempo tej nauce, jakąś taką strukturę z jednej strony, ale z drugiej też nie zabijała tej melodyjności języka i nie zabiła nigdy we mnie tej chęci, żeby się uczyć dalej. Więc zdecydowanie jakby te metody, które akurat tutaj w moim przypadku i w przypadku całej mojej klasy zastosowała, absolutnie bardziej zachęcały do tego, żeby się uczyć, aniżeli zniechęcały.
1: No i właśnie, potem pojawił się internet.
0: Tak, tak.
1: Czyli co?
0: Potem pojawił się internet, przede wszystkim kanał na YouTubie, bo od tego zaczynałam. To był jakoś rok 2017, wtedy jeszcze taka nauka online raczkowała w zasadzie i to był naprawdę strzał w dziesiątkę, bo ja się bardzo spełniałam w takiej roli z tego względu też, że dawałam takie lekcje indywidualne, no i dzięki temu moi uczniowie mogli na przykład przerabiać materiał samodzielnie, po prostu dzięki tym filmikom krótkim, które wrzucałam na kanał, a potem po prostu przychodzili na przykład na lekcje i już mogliśmy prowadzić, nie wiem, jakieś konwersacje, więc oszczędzaliśmy tak naprawdę dużo czasu, bo oni mogli wiele rzeczy zrobić samodzielnie i przychodzić po prostu ćwiczyć mówienie do mnie na zajęcia. Na tych filmikach były szczególnie takie zagadnienia gramatyczne. To przede wszystkim na początku, potem kanał się zaczął rozwijać, dodawaliśmy, ponieważ teraz już współpracuję z moim mężem, który jest też bardzo zaangażowany, więc zaczynaliśmy tak naprawdę rozbudowywać ten kanał o nowe lekcje związane ze słownictwem, cały czas ta gramatyka, ale przeróżne transmisje na żywo, lekcje, takie szczególnie dla osób, które zaczynają uczyć się tego języka i tak naprawdę przeróżne quizy i tak naprawdę wszystko, czego potrzeba, żeby ruszyć z hiszpańskim, właśnie można znaleźć na moim kanale. Dzisiaj to się bardzo rozrosło, ponieważ oczywiście oprócz kanału na YouTubie jest Instagram, jest TikTok, przeróżne właśnie takie platformy social media, ale przede wszystkim kursy online, które ja w tej chwili już tworzę na własnej platformie, którą właśnie z mężem stworzyliśmy i cały czas ją rozbudowujemy. To przede wszystkim. No i jeszcze dołączyły do tego grona książki, które w tej chwili już dwie są na świecie, do nauki gramatyki i właśnie druga do nauki słownictwa. Także to są takie główne obszary, które ja w tej chwili rozwijam, plus właśnie te social media, dzięki którym można też za darmo po prostu się tego języka zacząć uczyć, bo potem wiadomo, to już jak kto woli, ale szczególnie ten początek jest taki ważny. To jest taki mój, powiedzmy, pomysł na to, bo oczywiście książek jest bardzo dużo, chociaż jeśli chodzi o hiszpański, to tych materiałów zawsze do nauki było za mało. Angielski tutaj zdecydowanie zdominował to wszystko, ten świat tak dydaktyczny, więc pomyślałam w momencie, kiedy wydawnictwo się do mnie zwróciło jakby z taką propozycją, dlaczego nie? No i dodałam swoje 3 grosze właśnie, jeśli chodzi o naukę gramatyki, no i naukę słownictwa też.
1: Trzecia książka będzie czwarta.
0: Zobaczymy, czas pokaże. Na razie nic nie mogę zdradzić. Hiszpański aktualnie, można powiedzieć, jest w modzie, tak wynika z naszych obserwacji. I oczywiście angielski cały czas jest tym językiem dominującym, ale mam wrażenie, że w tej chwili ten angielski to już nie jest język obcy, tylko język taki, którym my jesteśmy na tyle otoczeni, że jest to jakaś podstawa. Każdy w jakimś mniejszym lub większym stopniu potrafi się skomunikować, chociażby, nie wiem, podróżując, tak? To może nie jest jakiś super, bardzo wysoki poziom, ale jednak gdzieś ten angielski jest obecny. No i powoli, wielkimi krokami na salony jako drugi język wjeżdża hiszpański, ze względu też na tą chyba swoją melodyjność. Też bardzo dużo Polaków, mam wrażenie, gdzieś tam planuje przeprowadzkę do Hiszpanii, czy to na emeryturę, czy to chociażby na jakieś workation połączenie, jeżeli ktoś oczywiście może pracować na przykład zdalnie. Więc oczywiście te kilka lat temu, kiedy ja zaczynałam, to zdecydowanie była nisza, była luka i to mi bardzo pomogło, to, że ja nie odkładałam tego swojego pomysłu na później, bo gdyby to teraz się odbywało, to zdecydowanie trudniej byłoby się przebić, bo tych, powiedzmy, twórców edukacyjnych jest w tej chwili masa, a dzięki temu, że ten mój kanał na YouTube jest od bardzo dawna regularnie prowadzony, no to po prostu też się rozrósł i łatwiej na niego trafić. A dodatkowo też jednak pamiętajmy, że po hiszpańsku mówi się również w Ameryce Południowej, więc tak na dobrą sprawę, nawet kalkulując, co mi się bardziej opłaca, warto ten hiszpański mocno rozważyć, ze względu na to, że jednak praktycznie cała Ameryka Południowa, oprócz Brazylii, ale Ameryka Centralna, w Stanach bardzo łatwo się dogadać po hiszpańsku, więc ten język, oprócz tego, że jest łatwy, przyjemny i może być takim naszym pożytecznym hobby, to też daje nam klucz po prostu do komunikacji z wieloma osobami w wielu krajach.
1: Czyli wracając do początków, jeśli w ogóle nie umiem hiszpańskiego, a chciałabym mieć jakąś językową przygodę, to czwarte liceum w tym momencie, nie znając, mogę tam iść, że tak?
0: Tak, zdecydowanie, bo idąc do klasy z językiem hiszpańskim, można się go nauczyć od zera. Także to jest świetny w ogóle etap w życiu, kiedy tak na dobrą sprawę nie mamy jeszcze tylu różnych obowiązków, bo oczywiście jako osoby dorosłe, kiedy zaczynamy się uczyć, to jednak ten język gdzieś tam jest na drugim planie, no to wykorzystanie tych lat w liceum na to, żeby się nauczyć języka, no to jest świetna opcja. Ja szczerze mówiąc też tak zrobiłam. Gdzieś tam w moich planach było też dziennikarstwo wcześniej, ale po prostu ze względu na to, że stwierdziłam, że język zawsze mi się przyda, czegokolwiek bym nie robiła, to właśnie wybiorę taki profil z językiem hiszpańskim, no i bardzo mi się przydał, więc języki to jest tak naprawdę coś, co daje nam bardzo solidną podstawę na przyszłość, więc można tak iść do czwartego liceum, zacząć uczyć się hiszpańskiego od zera i naprawdę myślę, że w 90% gdzieś tam ktoś kiedyś ten hiszpański wykorzysta.
1: Tak naprawdę po raz pierwszy może świadomie wybiorę sobie język obcy, no bo w dzisiejszych czasach tak między Bogiem a prawdą, ten angielski czy niemiecki to już od przedszkola nam rodzice kładą do głowy, co jest oczywiste, bo żyjemy w takim czasie, że ten język musi być. A tutaj mam poniekąd totalny wpływ na to, czego się będę uczyć.
0: Tak, zdecydowanie. W ogóle nauka drugiego języka, jeżeli rzeczywiście gdzieś ten angielski cały czas jest obecny, to tak jak już rozmawiałyśmy, daje dużą przewagę gdzieś tam w przyszłości na rynku pracy, ale też dużo łatwiej nam się nauczyć drugiego języka. Jeżeli my już ten angielski gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu znamy, to istnieje wiele chociażby słów podobnych do języka hiszpańskiego w angielskim albo odwrotnie. I po prostu dużo łatwiej nam się nauczyć, już znając angielski, hiszpańskiego, bo też nasz mózg jest dużo lepiej przygotowany w ogóle do nauki języka. Także zdecydowanie warto.
1: Jakieś predyspozycje trzeba mieć?
0: Hiszpańska wymowa moim zdaniem jest względnie łatwa. Też my jako Polacy znamy bardzo trudny język już domyślnie, bo polski przecież jest jednym z wielu, ale jednak najtrudniejszych języków na świecie. Także tutaj oczywiście pomaga dobry słuch, jeżeli jeżeli ktoś ma słuch muzyczny, to po prostu w mig opanowuje te różne zasady, ale jest ich na tyle mało, że i są na tyle luźne. W ogóle to jest też wspaniałe w hiszpańskim, że hiszpański jest taki jak Hiszpanie, czyli bardzo elastyczny, luźny,
1: niezdyscyplinowany.
0: Trzeba się tak trzymać, znaczy nie trzeba się tak trzymać właśnie tych wszystkich reguł, że można tak naprawdę coś powiedzieć na dwa sposoby, albo tak bardziej jak native, albo trochę mniej, a nadal być zrozumianym, więc tutaj akurat hiszpański też pod tym względem jest elastyczny i nie trzeba mieć jakichś konkretnych bardzo, bardzo predyspozycji, żeby opanować po prostu ten język.
1: Niemniej nauka języka oznacza pracę. To nie jest tak, że samo do głowy wejdzie.
0: Nie, zdecydowanie nie, ale można do tego podejść sposobem. Właśnie jeżeli uczymy się czegoś, co nam się podoba, co jest melodyjne, co łatwo nam wchodzi gdzieś tam do głowy, to ta nauka nabiera zupełnie innego wymiaru, bo oczywiście trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić też czas na to, żeby zapamiętać i dać sobie czas, żeby to wszystko zapamiętać, być cierpliwym, bo to jest bardzo też ważna cecha przy nauce języka, takim sumiennym, oczywiście elastycznym, to co już wspominaliśmy, że hiszpański taki jest, ale my też musimy być wobec niego elastyczni. Tu zdecydowanie trzeba się nastawić na pracę, ale trzeba dobrze po prostu do niej podejść właśnie tak bardziej na luzie i wtedy na pewno dużo łatwiej się jakiegokolwiek tak naprawdę języka nauczyć, po prostu.
1: Nauczenie się języka to jest tak naprawdę moc możliwości, kwestia tylko jaki się ma pomysł.
0: Tak, dokładnie. Właśnie to jest najpiękniejsze w językach, że one nam dają bazę. Nawet jeżeli będziemy chcieli, bo znam takie przypadki, jeżeli chcemy pracować w dużej firmie, nawet w korporacji, to oni nas tam wszystkiego nauczą tak naprawdę w tydzień, dwa, miesiąc. Szkolenia, które firmy organizują, tak naprawdę są w stanie dać pewne kompetencje, które są ważne w jakiejś pracy, ale języka nikt nas w miesiąc nie nauczy, więc w momencie, kiedy my mamy tą bazę, znamy na przykład angielski plus hiszpański, to dla takiego potencjalnego pracodawcy jesteśmy tak naprawdę idealni ze względu na to, że on zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie pracy wielu rzeczy można się jeszcze nauczyć w jakiejś firmie. W język trzeba później też inwestować. Wiele firm później oczywiście organizuje kursy językowe dla swoich pracowników, ale jeżeli nie musi tego robić, to jest oczywiście przeszczęśliwy. Tłumaczem można zostać, oczywiście to zależy jak widzimy swoją przyszłość zawodową, ale można zostać tłumaczem przysięgłym, można na bieżąco tak tłumaczyć, co się nazywa tłumaczenie konsekutywne, na jakichś spotkaniach, eventach. Jest tak naprawdę wiele możliwości. Oczywiście można zostać nauczycielem, co w dzisiejszych czasach, akurat jeśli chodzi o hiszpański, jest bardzo takim na topie zawodem. Możliwości są tak naprawdę bardzo szerokie, a to tylko od nas zależy, jak my je wykorzystamy, jak sobie tą przyszłość ustawimy.
1: No dobrze, to ile razy w Hiszpanii pani była?
0: Oj, nie jestem w stanie tego zliczyć. Kiedyś próbowałam, ale myślę, że z 30-40 to już na pewno, plus mieszkanie w Hiszpanii ze względu na to, że studiowałam tam. To też była ciekawa przygoda, bo byłam tam na Erasmusie, więc w zasadzie ponad pół roku tam spędziłam na studiach i tam studiowałam. W ogóle to też taka ciekawy zwrot akcji, bo tutaj studiowałam filologię hiszpańską. No i z reguły jak się idzie na Erasmusa, to się studiuje ten sam kierunek po prostu przez pół roku, a mnie przyjęto na dziennikarstwo, więc studiowałam pół roku tam dziennikarstwo, więc wszystko mi się pięknie zamknęło. No i tak na dobrą sprawę te dwa kierunki gdzieś tam naraz musiałam kończyć, ale super przygoda. No i tak to w sumie nie mogę policzyć dokładnie ile razy byłam, ale dużo.
1: Ale był język potem w Hiszpanii.
0: Tak, ja w ogóle do Hiszpanii pierwszy raz pojechałam po maturze dopiero z hiszpańskiego, więc to było też ciekawe doświadczenie, że pojechałam do obcego kraju i już potrafiłam się porozumieć, co było bardzo satysfakcjonujące.
1: I kraj tak samo zachwyca jak język?
0: Tak, oczywiście ma swoje wady, jak każdy kraj, ale zdecydowanie podejście do życia Hiszpanów jest niesamowite, szczególnie z naszej polskiej perspektywy. Właśnie to, ile tam jest luzu, elastyczności, jakiejś takiej radości z życia i takiej, mogłabym powiedzieć, zupełnie innego podejścia do w ogóle do życia, do spraw. Także zdecydowanie, jak myślę o Hiszpanii, to widzę słońce, widzę uśmiechy na twarzy i jakąś taką też życzliwość ze strony ludzi.
1: I ten melodyjny język w uszach.
0: Tak, zdecydowanie. SK Ostrzeszów.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie

0: to promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.